przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ach, siuda, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc.

0: Ceny paliw pójdą w dół. Prezydent podpisał rządową ustawę. 11 osób usłyszało zarzuty. Nowe informacje w sprawie Collegium Humanum. Rozpoczął się sezon infekcji. Jest apel lekarzy. Jest 6, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił w specjalnym orędziu. Rządzący uzależniali od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co teraz czeka kierowców?
1: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Weekend wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
1: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
3: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
1: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
0: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. 2 z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej.
4: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
0: Mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Grupa wystawiała też dokumenty umożliwiające i ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
4: Ustalono w toku śledztwa, iż takie dokumenty mogły zostać wydane co najmniej 200 osobom i dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii, a także Chin.
0: Podejrzani pełnili wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Rozpoczął się sezon infekcji. Eksperci zachęcają do szczepień.
5: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID. Natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
0: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski i dodaje, że szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Studenci zameldowali się już na uczelniach. Dla wielu to pierwsza wizyta w kampusie czy akademiku. W Bydgoszczy cały dzień trwało rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
7: Rozpakowane jesteście?
8: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
7: Dużo tych walizek miał?
8: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
9: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u, jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
7: Dlaczego w akademiku?
9: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
10: Myślę, że najfajniejsze jest to, że właśnie jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz się zapytać, co tam, spędzić trochę czasu, porozmawiać o czymś.
0: A studentom towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
11: Pogadać, zaglądać, a nauka kiedy?
12: Pok, co tam?
11: Dzień dobry, Kasia Kozimor,
13: Tomek Walaszczyk
0: i Michał Konopiński.
11: Zapraszamy do 9:00.

0: No tak, jest piątek, to dziewczyny chcą się pobawić, no to normalne jest. A tym bardziej, że dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, obchodzony zawsze w pierwszy piątek października, o czym nie wiedziałam.
1: A jak wyrzucimy U, to będzie też Światowy Dzień Śmiechu, no bo skoro dziewczyny się bawią, a bawi się też Aleksandra, Berengaria, Eleuteria,
0: Czekaj, no co ty? Leodegard? Chcesz powiedzieć, że też?
1: Też się, i Nasiembor nawet, Ursycyn i Teofil. Wszystkiego najlepszego.
0: Stanimira pomyliłeś, znaczy no, pominąłeś. Dobra, Romina Power, amerykańska piosenkarka i aktorka, obchodzi dzisiaj... Jaka Romina Power? To włoska. Chyba, że to nie ta Romina.
1: A ona nie jest amerykańska, że się z Włochem?
0: A może, dobra, no. Dalej.
1: Sting, brytyjski muzyk, wokalista i kompozytor i aktor.
0: Że się z Włochem. Maciej Dudkiewicz, reżyser i scenarzysta filmowy.
1: Wszystkiego najlepszego. Zresztą to nawet tak brzmi, Romina i Power, przede wszystkim Power Play.
0: No, Power to my mamy od samego rana, bo jest piątek. Czas teraz...
1: Ona jest amerykańska, zdecydowanie jest amerykańska. Urodziła się zresztą w Los Angeles.
0: O proszę, kto by pomyślał. No dobrze, to teraz na antenie Radia Plus czas na Ewangelię.
2: W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
3: Obserwując dzieci, jedną z takich cech, która je wyróżnia, to szczerość. Dziecko, kiedy coś potrzebuje, potrafi to bardzo mocno zasygnalizować. Jeśli doświadcza jakiegoś bólu, cierpienia, wtedy płacze. Jeśli doświadcza jakiejś radości, wtedy rozbrzmiewa w całym pomieszczeniu, gdzie to dziecko jest, śmiech. Dziecko jest szczere. I Pan Jezus mówi, pokazując nam dziecko jako przykład, bądźcie tacy jak te dzieci i wtedy osiągniecie Królestwo Niebieskie. Bądźmy szczerzy w relacji do Boga. Sygnalizujmy nasz niepokój, dawajmy znać o naszej radości, ale także dzielmy się tym, co nas przerasta. Bądźmy szczerzy w relacji do Pana.
2: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Jesień to idealny czas na nowe nasadzenia. Wybierz drzewa i krzewy owocowe i stwórz swój własny ogród pełen kolorów i smaków. Potrzebujesz porady? Nasz ekspert pomoże Ci dobrać rośliny odpowiednie do Twojego ogrodu. A na jesienny klimat w domu i biurze? Domowe kwiaty jako dodatek. Piękno, które zostaje z Tobą na dłużej. Odwiedź Centrum Ogrodnicze Żelazny i przygotuj swój ogród na nowy sezon. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Wybierz rośliny, które odmienią Twój ogród.
6: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
7: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
6: Prosty sposób. Sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
7: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
8: Dużo dobrego!
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
10: Za mniej!
11: Po reklamie.

0: Juliet Robin Gibb na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6, dzisiaj piątek, więc rybka na talerzu może wylądować.
1: No, jest z przyjemnością.
0: No właśnie, najlepiej taka, co się sam człowiek sobie złowi. Chociaż taki przerośnięty okaz, to nie wiem, czy by się nadawał.
1: To nie jest jak z grzybami, że łatwiej pójść na grzyby i zebrać, trudniej złowić rybę.
0: No tak, pewien pan w Miami pobił właśnie rekord, bo złapał pielęgnicę, która tam pobiła jakiś rekord, że jeżeli chodzi o wielkość, już nie będę wchodzić w te kilogramy, ale okazuje się, że jest taka lista kilku takich niepobitych rekordów sprzed lat. Tutaj widzę, że króluje bas. Bas małogębowy, bas czerwonooki, jest bas wielkogębowy. Nie wiedziałem, że tyle basów jest. No,
1: ja to nie wiedziałem, że takie ryby w ogóle istnieją.
0: Ale te basy to nie za duże, tak do kilograma. No ten małogębowy, prawie 4. Ale na przykład taki sumik kanałowy, 16 kilogramów i do dziś nikt nie złapał niczego cięższego. Czyli tamte to jakieś takie zmutowane chyba były jednak mimo wszystko. No dobrze, rybki są zdrowe i proszę jeść. Nie tylko w piątek, raz w tygodniu, tak ze 2-3.
1: Częściej, bo to zdrowe, nawet, tak. No. Szczególnie takie niesmażone, ale wyjęte gdzieś z pieca na przykład.
0: No i sardynki królują ostatnio na stołach, tak. Są bardzo popularne, a w internecie to się roi od tych przepisów. Jajko, oliwa, cebulki trochę, pomidorka i już jest po prostu coś niesamowitego.
1: Ale się głodny zrobiłem, a jeszcze przed śniadaniem jestem.
0: Ze sardynką to ostrożnie.
1: No i w pracy też w ogóle z rybami to uważajmy, tak, bo włożę taki do mikrofali, a później wszyscy wiedzą. No.
0: 25
1: wygooglałem sobie, widzę jak ten bas wygląda, to przez 2S w ogóle jest.
0: No.
1: Bas. Jest bas, a ten co go łowi to kontrabas.
0: Nie, może być kontrabas. Dobrze, w Radiu Plus pora na Jennifer Page, Crash już teraz.

0: Ale crash, a przydałby się cash. Szczegóły na naszej stronie facebookowej. Tam dzisiaj kotek, który jest smutny, bo wczoraj myślał, że jutra nie będzie i tak wydawał. A przyszło jutro już, no.
1: Dobrze, no, przypominamy. Przyszło jutro, zostało tylko futro.
0: No, wczoraj był pierwszy, dzisiaj drugi, przypominamy, a teraz już czas na wiadomości i prognozę pogody.
2: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Bronowicach.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Włochy, podczas skrajnie trudnej akcji uratowano dwoje polskich alpinistów. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie czekając na pomoc, a jego partnerka przypięta do skały nie mogła mu jej udzielić. To na wysokości 4000 metrów w masywie Mont Blanc. Polak trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Teraz Warszawa, na stacji Dworzec Wileński są utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M2. Składy kursują w dwóch pętlach, Bemowo Rondo Daszyńskiego oraz Brudno Targówek Mieszkaniowe. Pomiędzy stacjami Rondo ONZ Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło tam w niespełna 8 godzin. NASA ogłosiła, że był to najszybszy lot statku kosmicznego w historii Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na pokładzie była dwójka astronautów amerykańskich, jeden kanadyjski i rosyjski kosmonauta.
2: Agnieszka Moskaluk, kłaniam się i zapraszam na wiadomości z Gorzowa i regionu. 11 rok akademicki zainaugurowała Akademia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. W uroczystości wziął udział prezydent Polski Karol Nawrocki, a prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki złożył wielomilionową deklarację.
3: My mamy ogromne nadzieje, że uczelnia idzie w uniwersyteckość. Dlatego mamy zobowiązanie, które i miasto, i jego mieszkańcy bardzo mocno czują. Żeby dać dowód, że naprawdę zależy nam na rozwoju uczelni, chciałbym złożyć deklarację, taki prezent na kolejne 10 lat. Chciałbym jeszcze w tym roku na rzecz rozwoju naszej uczelni przekazać z budżetu miasta 10 milionów złotych na rozwój uczelni.
2: Ten temat stanie na Radzie Miasta już w październiku. A już dzisiaj w Filharmonii Gorzowskiej uroczyście rozpocznie się sezon artystyczny 2026-27. W trakcie uroczystości poznamy laureatów tegorocznych motyli, czyli nagród kulturalnych prezydenta Gorzowa. Artystom i działaczom kultury zostaną też wręczone inne nagrody i wyróżnienia. Impreza rozpocznie się o godzinie 18. Pogoda.
4: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej, Ostatni rozkaz serca.
2: Raczej pochmurno będzie dzisiaj w

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Prezydent tak często wetuje rządowe ustawy, że gdy już postanowił jakąś podpisać, ogłosił to w uroczystym orędziu transmitowanym przez telewizję. No dobra, nie tak bardzo uroczystym. Podpis powinno poprzedzić odegranie hymnu państwowego. Z okazji tej ustawy firmy paliwowe powinny wystawić poczty pylonowe przy dystrybutorach, które na hasło prezentuj cenę okazałyby nowe cyferki. Wszystko zakończyłoby się wytreśnięciem oleju napędowego w powietrze i paradą najbardziej paliwożernych SUV-ów i pojazdów sportowych. A przy tej okazji rząd powinien wypuścić zakładników. No sam prezydent powiedział, że w sprawach paliwa byliśmy politycznymi zakładnikami. A po wypuszczeniu wspólna zabawa i planowanie dalekich podróży przy hot dogach i kawie.
0: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Po reklamie.

0: I źle pan myślisz, dużo się stało 2 października w kalendarzu. Anton Moczarski za chwilę opowie. A tak w ogóle, jak mówiliśmy w kartce z kalendarza, o Los Angeles na przykład.
1: Tak.
0: Już chciałem jakoś nawiązać, ale gdybym wiedział, że dzisiaj jest takie święto, to bym od razu nawiązał z tymi aniołami.
1: Ja na razie to nie wiem, o co biega, więc
0: o aniołach będzie między innymi.
1: Posłuchajmy w Radio Plus.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 2 października 1928 roku José María Escriba de Balaguer założył w Madrycie organizację Opus Dei. Tego dnia w roku 1940 Niemcy utworzyli warszawskie getto. A 6 lat później na emigracji w Szwajcarii zmarł Ignacy Mościcki, prezydent RP w latach 1926-1939. Dzisiejsze święto aniołów stróżów do kalendarza wprowadził papież Klemens X w roku 1670. Chciał w ten sposób przypomnieć wiernym o skuteczności niebieskich opiekunów w walce ze złem. W Polsce kult aniołów stróżów rozpowszechnili ojcowie Paulini. Święty Hieronim, opisując żywot świętego Pawła Pustelnika, założyciela zakonu, przytaczał relacje świadków jego cudownego odejścia do wieczności. Miał być lśniący śnieżną bielą, otoczony rzeszą aniołów, chórem proroków i apostołów. Biel paulińskiego habitu to nie tylko znak niewinności i pokory, ale również symbol nieustannej modlitwy uwielbienia na wzór aniołów. Gospodarze częstochowskiego sanktuarium już w XVII wieku założyli na Jasnej Górze pierwsze Bractwo Aniołów Stróżów, do którego należeli zarówno duchowni, jak i świeccy, między innymi tak znani później twórcy jak Zygmunt Krasiński, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Matejko, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus czy Władysław Reymont.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Dzisiaj ten kotek przypomina, żeby nie szaleć, zwłaszcza po pierwszym z pieniędzmi, bo zaraz później jest to drugi i kolejne jeszcze 30 dni. Na naszym profilu facebookowym pytanie o to, czy czasem zdarza wam się zapomnieć, pójść gdzieś na zakupy, narobić niepotrzebnych rzeczy, kupić w ogóle, a później trzeba liczyć każdy grosz.
1: Teraz to jest niebezpiecznie, bo wystarczy kliknąć w internecie, zapuścić się w jakieś alejki sklepowe i koniec.
0: A poza tym?
1: Przepadł człowiek.
0: Tych pieniędzy, które mi przed chwilą tu za kanapkę oddałaś?
1: No.
0: Takich szeleszczących nie mamy już w zasadzie w portfelu, bo idziemy z kartą i nie wiadomo, ile tam jest, tu wydamy, tam wydamy, a później dopiero jak się wejdzie na stronę, to jest przerażenie.
1: To prawda. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, sprawdzimy też prognozę pogody, czy dla bogaczy, czy nie dla bogaczy, to o tym za chwilę.
0: Dla wszystkich tak samo.
1: Za 2 minuty siódma.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
2: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Od jutra taniej na stacjach. Prezydent podpisał ustawę. Amerykańska baza w Polsce. Głos zabrał prezydent Donald Trump. MZO robi zapasy na zimę. Prosi o żołędzie i orzechy. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od jutra tańsze tankowanie o złoty 20, złoty 30 na litrze. W weekend ceny na stacjach paliw będą niższe, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN, po tym jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił podczas wieczornego orędzia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
1: Formalności idą błyskawicznie?
2: Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad rozporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
3: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
2: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
4: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
5: No troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
2: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
6: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
2: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
8: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest świadek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
7: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
1: Przypomnijmy, Katarzyna G. to matka 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Jej ciało znaleziono w maju ubiegłego roku. Kolejna ważna deklaracja Donalda Trumpa w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Zapytany przez dziennikarzy o tę kwestię stwierdził, że tu cytat, to może się wydarzyć. Życzymy prezydenta Polski wielkim szacunkiem, więc przyglądamy się tej sprawie i to może się wydarzyć. Mówił Trump, a dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze tej decyzji w tej sprawie, odparł, skąd wiesz, że nie podjąłem, mogłem już podjąć. Przypomnijmy, Polska od miesięcy zabiega o utworzenie stałej amerykańskiej bazy. Resort obrony przekonuje, że Pentagon pozytywnie ocenia taką propozycję.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: ZOO robi zapasy na jesień. W gdańskim ogrodzie ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt.
9: Zbieramy w tej chwili takie jesienne dary natury, czyli żołędzie, ale również orzechy włoskie, laskowe i także orzeszki bukowe. Tutaj dla naszych zwierząt, między innymi dla wiewiórczaków, łosi, żubrów, danieli, ursonów czy papug.
1: Mówi Julia Brachman z gdańskiego ZOO i przypomina, by podczas zbiórki zostawić część żołędzi i orzechów dla dzikich zwierząt żyjących w parkach i lasach.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
11: Zachmurzenie jest spore. Termometry wskazują 12 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni wieje z prędkością 7 w porywach do 18 km na godzinę. Ciśnienie to 1028 hektopaskali.
10: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Wczoraj mi jakiś wiewiórczak przez drogę przebiegł.
13: Jaki wiewiórczak? Wiewióra jest to.
12: Ona?
13: No ona.
12: 7:05, dzień dobry.
13: Witamy i zapraszamy do godziny 9:00. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk. A on to wiewiór.
13: Sam to byś pobiegał trochę, a nie tylko żeby ci dobie przebiegały coś tam.
12: Ja już nagromadziłem tych orzechów w domu.
13: Michael Jackson już teraz Billie Jean.

0: Zawsze myślałem kiedyś, że on śpiewa, że kur, tyle jest zdobycia, ale to jednak chodzi o góry.
1: Ale słuszną linię masz ty mówiąc, ponieważ powinniśmy chodzić spać z kurami.
0: A to tak jak ja.
1: Żeby rano poczuć się wyspanym.
0: Jak skowronek.
1: No i nawet jak się wcześniej rano wstaje do pracy, to i tak lepiej niż ci, którzy chodzą na nocne zmiany. Przebadali kilka tysięcy osób, pracownicy Uniwersytetu w Finlandii.
0: To jednak wbrew naturze jest w nocy
1: trochę
0: pracować.
1: Tak, tym bardziej, że jak ktoś raz ma nockę, raz nie ma tej nocki, to tak mu się zmienia i on nie ma tego rytmu dobowego, jest zaburzony.
0: Kompletnie.
1: Więc ryzyko utraty zdrowia osób pracujących na zmianach wieczornych i nocnych jest wyższe nawet o 70% niż w przypadku pracowników, które rozpoczynają pracę po Bożemu, można powiedzieć, czyli rano. Oczywiście nie to, że ta praca jest nie po Bożemu, ale...
0: Nie, chodzi o to,
1: a te godziny nienormalne trochę.
0: No tak, ale ktoś czasem musi w nocy nie spać, żeby spać mu ktoś, tak mówią.
1: A jeszcze jak komuś się pozaburza ten zegar biologiczny, to nawet jak już może iść spać, to nie może zasnąć i to jest problem taki. Ale najciekawsze jest to, że badanie przeprowadzono na Uniwersytecie w Oulu, na północy Finlandii. Na północy Finlandii, sprawdziłem.
0: Tam nie ma lulu, bo tam jest jasno czasami, nie?
1: Czasami jest jasno, czasami jest ciemno. Sprawdziłem, jak będzie w grudniu.
0: I
1: w grudniu wschód słońca, wyobraź sobie, o 10.20. To już my po pracy dawno będziemy. A zachód słońca o 14.03.
0: To ile oni tego słońca mają? No tyle, co kot napłakał.
1: Za 3,5 godziny, a jak się zachmurzy, to w ogóle nie mają. 3,5 godziny dnia mają. No to...
0: A my narzekamy tutaj na zimę.
1: To oni w ogóle wstają w nocy i
0: chodzą spać w nocy. Cały czas są w nocy. No dobrze, 16 minut po 7 poranek.
1: To za rytm dobowy jest w ogóle.
0: Kompletnie bez sensu. Za chwilę Puff Daddy, Faith Evans, będzie Cher, Szup Szup Song.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Zamiast jesienią chodzić jak struty, kup sobie nowe buty. Wyprzedaż skórzanego obuwia jesiennego i zimowego. Od 1 października, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. A w sobotę od 10 do 14. Kiermasz obuwia skórzanego. Gorzów Wielkopolski, Pocztowa 3.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Sherry, szup, szup, song. Idziemy na zakupy.
1: Na zakupy idealnie, teraz będzie poezja.
0: Dobrze, proszę
1: Mieliśmy
0: bardzo.
1: Iść na zakupy, ale napisaliśmy, że wczoraj był pierwszy, dzisiaj drugi. I ja co do nas napisał? I kiedy jutra nie ma? I kiedy jest drugi, czy tam trzeci? Jedno jest pewne, Radio Plus zawsze leci.
0: O, i to jest fajne. Podoba mi się.
1: Wydrukujemy sobie, oprawimy w ramkę i powiesimy w studiu.
0: Kto wie, może zrobimy podkład i zaśpiewamy piosenkę.
1: Albo
0: wszystko się może zdarzyć.
1: Porapujemy trochę.
0: Może być. No wiem, rapowanie trochę łatwiejsze niż nucenie. Dobrze, za chwilę na naszej antenie, śpiewając przy goleniu lub przy malowaniu oka, posłuchamy najnowszych wiadomości na antenie Radio Plus.
1: Znalazłaś już ten tusz?
0: Tak, na szczęście się... A nie widać, że lepiej wyglądam?
1: Nie, ja to te okulary zdjąłem.
0: Dobrze.
1: W radiu jesteśmy, to ja nie patrzę.
0: Dzielą nas
1: tam
0: ekrany i tak dalej. Znalazłam tusz, mogę mówić już.
1: No, wiadomości tuż. Radio Plus Go.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dużo dobrego.
0: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Muzyka i głos.

0: piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na A1, spore utrudnienia pod Grudziądzem. Po wypadku na wysokości miejscowości Nowe zablokowana jest trasa w stronę Torunia. Na miejscu pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Trwają poszukiwania sprawcy potrącenia policjanta. Kierujący jednośladem nie zatrzymał się do kontroli w Krężnicy Jarej pod Lublinem. Uderzył w policjanta i uciekł. Mundurowy trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię.
2: A teraz wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Zmiany w układzie sił Rady Miasta Gorzowa. Powstały dwa nowe kluby radnych. Klub dla Gorzowa został powołany przez trójkę radnych niezależnych, których, jak sami przekonują, łączy przede wszystkim jedno. Chcą działać dla Gorzowa i jego mieszkańców. W skład klubu weszli Anna Kozak jako przewodnicząca, Agnieszka Cierach i Jarosław Baryła. Drugi klub radnych także składa się z 3 osób i tworzą go Marta Krupa, Jerzy Synowiec i Grzegorz Ignatowicz. Już dzisiaj o godzinie 17 w willi Lemana przy ulicy Sikorskiego odbędzie się spotkanie poświęcone jednej z najwybitniejszych postaci związanych z Landsbergiem i Gorzowem, czyli Wiktorowi Klemperer-owi.
3: 2 października spotykamy się w willi Hansa Lemana. Będzie to, myślę, bardzo przyjemny anturaż. Tam spotykamy się, żeby porozmawiać o Wiktorze Klempererze, jednym z najwybitniejszych gorzowian, wybitnym lingwiście, językoznawcy, romaniście, który pozostawił po sobie bogatą spuściznę. Będzie to wieczór artystyczno-literacki.
2: Mówił dr Grzegorz Urbanek, kierownik działu zbiorów regionalnych Biblioteki Herberta.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
2: Temperatura to 12 stopni Celsjusza, wiatr południowo-wschodni wieje z prędkością 8 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1028 hektopaskali i rośnie.
0: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Gdzie te moje słuchawki
5: no
4: są?
5: No tutaj są,
4: a mikrofon
5: głowie,
4: jest
5: już, no.
4: Nawet. Dobrze?
5: Mówi.
4: Głos jest. Mówi się.
5: Jak się mówi, to się mówi. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Dlaczego mówię Kazia Kozimor? Kasia jestem przecież.
4: Kasia, ale Kazia też by było ładnie. Może taki pseudonim nadamy?
5: Kazimiera. Dobrze, bo nie wiem, za chwilę teraz Lady Punk.

0: co on narobił? No co on narobił normalnie?
1: Znów wszystko na mnie.
0: Nie, to nie na ciebie. Piłkarz taki turecki usiadł na skalę w górach. I teraz wszyscy stoją w kolejce, żeby na tej skale usiąść.
1: Dlatego, że on usiadł?
0: Masakra.
1: Ale z nim czy na samej skale?
0: No usiadł i poszedł dalej, no zrobił sobie zdjęcie na fejsa, wrzucił. Ludzie wygooglali, posprawdzali, gdzie to ta skała i poszli w te góry. Mohamed Salah.
1: Mohamed Salah, to mogłaś od razu powiedzieć.
0: Znaczy
1: on w ogóle to on jest egipski piłkarz. Nie, on jest egipski, ale w Turcji teraz gra.
0: No właśnie, w Trabzonie.
1: Tak.
0: To tyle wiem.
1: No, to nie, to legendarne. To gdzie ta skała? Pokaż mi.
0: No, czekaj, Płaskowisz Kurdere, rejon Maka. Nie wiem, czy ci to coś mówi, a na
1: to
0: Maka,
1: już im Maka
0: wyskoczyła.
1: Postawili tam obok?
0: No jeszcze dobrze. Nie, ale już są pewnie blisko, bo miejsce po prostu niesamowite, zadeptane. Skała jeszcze stoi, ale kto wie, może się w końcu, nie wiem, pokruszy od tego siedzenia. Obok strumyczek płynie zwolna, chmurki są, no pięknie jest po prostu.
1: I to rozumiem, jest tabliczka na tej skale 1 października.
0: Sale.
1: Osiadł
0: Kiedyś byłam w takiej restauracji, już nie powiem gdzie, ale była napisana kartka, że Russell Crowe jadł tu 3 dni wcześniej, więc bardzo żałowałam, że akurat 3 dni wcześniej ja się nie załapałam. Ale nie wiem, od kiedy ta kartka tam wisiała.
1: No właśnie, tak, bo to powinni codziennie zmieniać, co 4, 5 dni dalej.
0: No właśnie, ale to daleko było, więc chyba nie wrócę, żeby sprawdzić.
1: Chociaż są takie restauracje, knajpy, gdzie są zdjęcia tych, co byli.
0: A, tak.
1: Ja nawet mam takiego fotografa tam, co chodzę czasem coś wywołać.
0: I też ci zdjęcia robi?
1: Nie, mi robi, ale on robi zdjęcia swoich klientów, takich kilka znanych twarzy tam jest.
0: Tak?
1: No.
0: A to na Pradze tutaj też jest takie, na Saskiej Kępie też jest takie miejsce, gdzie stary fotograf robił zdjęcia różnych fajnych gwiazd, można zobaczyć.
1: I jak siadam na fotelu, myślę sobie, on też tu siedział.
0: To tak jak na tej skale. Dobra, lecimy dalej. Ricky Epoveri za chwilę, Sara Perket i Amo w Radio Plus za 17 minut.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Redukujemy za 4 minuty 8 w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Wiesz, ty byś pewnie chętnie szóstkę wrzucił.
2: Ja?
0: Nie?
2: Za kogo ty mnie masz? Ja sobie spokojnie jeżdżę po mieście.
0: Nie mówimy o mieście, absolutnie.
2: Poza miastem też.
0: Dobrze, to teraz...
2: W ramach przepisów.
0: Uśmiechamy się do siebie nawzajem.
2: Tutaj nie redukujemy uśmiechu. Nie. Warto się uśmiechać. I teraz pytanie przed śniadaniem, bo mamy nagrodę, które wywołają uśmiech. No każda nagroda od Radia Plus to coś przyjemnego. Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, więc pytamy, czy często się uśmiechacie na przykład do przygodnych osób gdzieś tam na ulicy na przykład.
0: Mnie się zdarza.
2: Mhm. Ja też się ostatnio uśmiechnąłem, bo jechałem w pociągu w przedziale z jedną panią. Mhm. I później, 3 godziny później, gdzie indziej w mieście, patrzę, ona znów, więc się uśmiechnąłem.
0: Poznała?
2: Chyba
0: się uśmiechnęła. No i dobrze, i najważniejsze. Jeśli się ktoś uśmiecha, odwzajemniajmy uśmiech i od razu świat jest piękniejszy. Za 4 minuty 8, no to napiszcie, czy mieliście ochotę, znaczy okazję ostatnio się pouśmiechać tak po prostu.
2: 691-141-141. Po 8 pouśmiechamy się razem.
0: Tak jest, a teraz Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.

0: Hej, hej, hej.
1: No dobrze, hej, hej.
0: Już chciałem powiedzieć, kup se klej.
1: Ale, to bo, stare,
0: ale to o zakupach dzisiaj na naszym profilu facebookowym, więc no wiem, że stare, no. Moment, odświeżymy troszkę, zaglądamy na naszego fejsa. Izabela napisała, babcia nauczyła mnie oszczędności, dlatego dzisiaj w planach tylko...
1: Tylko?
0: Dwa ciasta do zrobienia, a nie sześć.
1: A, no dobrze, trzeba być oszczędnym zdecydowanie.
0: No właśnie, żeby było dla kogo to robić. No, jeżeli ktoś przyjdzie, no to warto, żeby miał też dokładkę, no.
1: No przecież, no dobra. Teranasa napisała, witam wszystkich, jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby jutra nie było. No.
0: W moim przypadku nie zadziałałoby to, pojona oszczędność na to nie pozwoli. A pytamy o to, czy macie czasem tak, że robicie zakupy tak, jakby jutra nie było, ale niestety jutro się pojawia, bo pierwszy jest drugi.
1: Na razie jest dziś i mamy wiadomości w radiu.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Weekend mają spaść ceny paliw. Prezydent podpisał rządową ustawę. Paczka z podejrzaną zawartością w placówce Żandarmerii Wojskowej. Sprawę bada prokuratura. Powiemy też o sensacyjnym odkryciu na dnie Zatoki Gdańskiej. Minęła 8:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na ten moment kierowcy czekali ponad miesiąc. W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. To efekt podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadmiarowych zysków.
4: Z jednej strony jestem bardzo zadowolony, natomiast z drugiej strony jestem średnio szczęśliwy, ponieważ zatankowałem bak za ponad 500 zł. No ale z drugiej strony dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
5: Jeszcze z większym biciem serca pan tankuje.
6: Tak, oczywiście, przy piątku przed weekendem.
7: Tak, patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny. No troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
3: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Rząd szacuje, że wpływy z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych wyniosą około 4 miliardów złotych. To najpewniej wystarczy na kilkumiesięczną interwencję, ocenia główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński.
8: Myślę, że około 3 miesiące tego zrezygnowania z dużej części VAT i z części akcyzy to powinno wystarczyć, sądząc z tego, co żeśmy oglądali wiosną i wczesnym latem, prawda? No bo wtedy to właśnie kosztowało około 4 czy 4,5 miliarda, to były prawie 3 miesiące.
3: Ceny na stacjach paliw będą niższe już w weekend, szacunkowo nawet złoty 30 zł na litrze. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom, a prokuratura wyjaśnia incydent w placówce Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list, jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności, dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle.
9: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
10: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
9: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
3: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, rolnik z Gliwic, który w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył, złożył zażalenie do prokuratury na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika na poczet przyszłych kary. Sąd nie przychylił się do prośby oddania sprzętu, mówi obrońca mężczyzny Adam Szewc.
11: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanych, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające.
3: Tymczasem sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
12: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamataczył i chciał, żebym ja się złumił. Takiego czegoś nie będzie.
3: Sąd nie oddał rolnikowi sprzętu, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów.
13: Wchodząc do wody nie mieliśmy świadomości, co tam zobaczymy. Myśleliśmy na początku, że to może B-17 amerykański, ale tutaj mamy silnik rzędowy V-12, więc po nic głębka okazało się, że mamy do czynienia z brytyjskim Lancasterem, które brały udział w nalocie w 1944 roku w październiku.
3: Mówi szef ekipy Baltic Tech Tomasz Stachura. Wrak zostanie teraz dokładnie przebadany przez Urząd Morski.
2: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
14: 12 stopni Celsjusza wskazują termometry. Wiatr południowo-wschodni wieje z prędkością 9 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1028 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
2: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
15: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
16: Wstajemy i od razu się uśmiechamy, bo to piątek, Światowy Dzień Uśmiechu.
17: Dzień dobry, witajcie, Kasia Koźmina.
16: Piątek! A tu w ogóle zapomniałem, że piątek jest, to podwójny uśmiech.
17: I słońce jeszcze świeci, ciągle piękna pogoda.
16: Tomek Walaszczyk, dzień dobry.
17: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pewnie już tam po śniadaniu z nami. Asia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O, już słychać uśmiech w głosie.
3: Zresztą... O właśnie, jest dobrze, pozytywnie.
1: Bardzo długi SMS o uśmiechaniu się, bo uśmiechasz się do siebie, gdy słuchasz przebojów z Noto Nostalgii, ale też zdarza się, że do innych. Znaczy, że się uśmiechamy do znajomych, to wiadomo, ale czasem do obcych.
2: No, oczywiście, że do obcych, jak najbardziej, też trzeba, mimo wszystko.
3: A tak zaczepnie, zalotnie, czy po prostu tak z sympatią, o.
2: Z sympatią, no, zawsze z sympatią.
1: Nawet no, napisałaś, że była historia, że rozmawiałaś z koleżanką przez telefon, komuś tam się to nie podobało. Ale jak...
2: Ja stałam na chodniku, stałam po prostu z koleżanką na chodniku i pani przychodziła z pieskiem i pani tak bardzo miała taką minę poważną i mówi, panie, nie widzą, że tutaj się przechodzi, a i mamy tak z koleżanką, ojej, no pani miała może przykry poranek, albo coś poszło nie tak, może wstała lewą nogą i po prostu życzyłyśmy jej miłego dnia.
3: Rozbroiłyście panią.
2: Tak. No i pani fajnie. Po prostu poszła.
1: Czyli uśmiech dobry na wszystko.
2: Oczywiście. Myślę, że miły dzień miała.
3: No właśnie o to chodzi, żeby na siebie nie burczeć, tylko się do siebie uśmiechać i wtedy
2: oczywiście.
3: Zupełnie zmienia się pryzmat patrzenia i w ogóle no, jest zupełnie inaczej. To prawda.
1: A dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, więc rozdawajmy je na lewo i prawo, a my rozdajemy też nasze nagrody. Torba Radia Plus dla ciebie, Asiu.
3: No.
2: O, i dziękuję bardzo. Przyda
3: pełna
2: się.
3: Uśmiechu. Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: No właśnie, pełna uśmiechu. Mam nadzieję, że będzie pełna uśmiechu.
3: Tego
2: i dużo dobrej muzyki dzisiaj puszczajcie.
3: O, będziemy. Obiecujemy. 18 minut po godzinie 8 za chwilę Gazebo. Będzie też Chris Ria. Gazebo, tak. Gazebo, tam jak zwał, tak zwał, ale
1: Chopin,
3: będzie...
1: Chopin, ważne, że Chopin będzie.
3: I like
1: tak.
3: Chopin, dokładnie.
4: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus Gorzów.

0: I can hear your heartbeat. Słyszymy
1: bicie serca.
0: Oczywiście, jak się uśmiechniemy do kogoś, to serce mocniej bije. To nie musi być zaraz uśmiech zalotny, jak mówiłaś, ale normalny.
1: Może podskoczyć.
0: Piotr napisał do nas a propos tego robienia zakupów, bo dzisiaj o tym na naszym profilu facebookowym. Rok 76, czerwiec. Aha. No, znamienna data. Potężne podwyżki cen cukru, potem odwołane, ale rodzice wypuścili mnie na zakupy. Oczywiście cukru nie było, ale była sól. Zakupiłem jej tyle, że jeszcze w latach 80. był zapas. Nic się nie... Co się nie zrobiło?
1: Nie zmarnowało się.
0: Tak. Sól się przydała, a że nie psuje się, to była w ciągu mu życiu. Sól i kupiłem ze dwa potężne worki, które przytargałem do domu.
1: Dobrze, była sól, zamiast cukru trzeba było brać sól. Takie to czasy były.
0: A czym teraz... posłodzić herbatę?
1: No właśnie, a teraz nadmiar, że tak powiem, wszystkiego i człowiek stoi przed tą półką i nie wie, co
0: wybrać. A też się czasem zdarzają jakieś takie spekulacje, że ludzie cukier wykupią.
1: To też prawda, albo masło. Ale już teraz masło nie. Dobra, za chwilę wiadomości, prognoza pogody w Radio Plus.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
9: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
8: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
9: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów.
10: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak Rosji na Kijów. Zginęła co najmniej jedna osoba. Moskwa kolejny raz trafiła w most południowy nad Dnieprem. Wczoraj drony uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu, którym jeżdżą samochody i pociągi metra. W sumie Rosja w ostatnim ataku wykorzystała ponad 100 bezzałogowców. Są zarzuty dla mężczyzny, który podłożył substancję łatwopalną przy przyłączu gazowym. To przy ulicy Rybnej w Elblągu. Zatrzymanym jest byłym pracownikiem firmy, przy której zostawił substancję. Został z niej zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
11: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Muskaluk. Zapraszam. W Gorzowie powstały dwa mieszkania wspomagane, w których już mieszka 6 osób z niepełnosprawnościami. To przestrzeń zaprojektowana z myślą o wsparciu ich w codziennym życiu i nauce samodzielności.
12: Najważniejsze jest to, że nie są to placówki całodobowej opieki. To przede wszystkim ich własny dom, miejsce, w którym mogą uczyć się samodzielności, prowadzenia gospodarstwa domowego i codziennego życia, korzystając jednocześnie ze wsparcia dostosowanego do swoich potrzeb. Całe przedsięwzięcie kosztowało 1 300 000 zł, z czego ponad 1 000 000 miasto pozyskało z programu Za życiem. To kolejny element rozwijania w Gorzowie takich usług społecznych, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami żyć możliwie samodzielnie i niezależnie.
11: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Gmina Międzyrzecz organizuje dla mieszkańców szkolenie w ramach powszechnych warsztatów obrony ludności, które odbędą się 11 października od godziny 10 w remizie OSP w Kęszycy Leśnej. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są do 7 października w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu. Pogoda.
13: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
11: 13 stopni Celsjusza wskazują termometry, zachmurzenie jest spore, wiatr południowo-zachodni wieje z prędkością 7 km na godzinę, ciśnienie rośnie, teraz to 1029 hektopaskali.
13: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, o poranku na zachód się udajemy. Go West, już za chwilę.
1: Witajcie, Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: No i z tym uśmiechem nam do twarzy, za każdy uśmiech twój, to Anna Jantar za chwilę w Radiu Plus.

0: Nie, nie, jeszcze raz, nie, nie, zgadzam się.
1: Nie możesz mówić nie, jak ona się uśmiecha. No.
0: A ona się uśmiecha, ale ja teraz z uśmiechem mówię nie, nie zgadzam się. Otóż Taste Atlas opublikował listę najgorszych polskich dań. To jest takie, które może nie to, że są najgorsze, ale nam nie smakują, nie podchodzą i mamy coś przeciwko.
1: Są gorsze niż nasze najgorsze. Dobrze,
0: nie, no, ale to się na naszym rynku skupiamy.
1: Proszę.
0: Troszkę będzie mięśnie teraz, mimo że piątek
1: kaszanka.
0: Mamy. No właśnie, ja mam nawrót miłości do kaszanki.
1: Masz nawrót
0: ogólnie,
1: miłości?
0: Tak. Co to jakiś czas sobie tam kupię.
1: Ale z cebulką?
0: Nie,
1: z grilla, z patelni?
0: Z patelni, no.
1: I tak bez cebulki?
0: Co mi cebulka?
1: No weź spróbuj z cebulką, a to musi być zupełnie inna
0: w środku
1: jakość.
0: Musi być kawałek wątrobki, bo to ja lubię.
1: A, to wątrobiana.
0: Na 15. miejscu. Na 15. miejscu jest kaszanka.
1: Mhm.
0: Z tych, co znam i też się nie zgadzam, to flaki są na 12.
1: Nie, nie, nie. Flaki jakoś nie bardzo.
0: A, właśnie, to ty chyba brałaś udział w tej ankiecie. No dobrze, ale na pierwszym miejscu jest rzymlok.
1: Nie, nie, rzymlok to jest jakieś śląskie.
0: A tak, takie podroby jakby, ale to też połączenie
1: trochę,
0: bułki,
1: trochę
0: wieprzowiny, krwi. Tak, no trochę taka kaszanka jest. No, tak.
1: Dobrze.
0: Gdzie to ja to mam? Rzymlok. Czernina na drugim miejscu. Raz w życiu jadłem.
1: A ja w życiu nie jadłem.
0: No,
1: ale jakoś nie dali.
0: Ale kiełbasa parówkowa na trzecim, to ja nie wiem.
1: A nie, no ja nie kupuję i nie jadam, ale zjadłabym chętnie.
0: I jeszcze są takie
1: ciepło,
0: rzeczy jak moczka, zupa truskawkowa, to pamiętamy z przedszkola, kartoflanka, wodzionka i takie różne rzeczy.
1: A nie, no za każda zupa jest do zjedzenia oprócz tej czerniny, a kartoflanka
0: nie,
1: to już w ogóle
0: nie, oprócz tej
1: bajka.
0: Truskawkowej chciałem powiedzieć.
1: Nie,
0: to kompot
1: ogóle,
0: z pluskami.
1: Nie, ojej, jak ja tego nienawidziłam.
0: No
1: nie
0: właśnie, no
1: nigdy.
0: Mówię.
1: Fuj, żadna owocowa.
0: Lista jest, ale z tych 15 zapewne każdy znalazłby jakąś rzecz, z którą się nie zgadza i z chęcią by zjadł.
1: Może zainspirowaliśmy kogoś na powrót smaków w ten najbliższy weekend. Można sobie coś takiego zrobić, czego już w garach dawno na stołówkach nie ma.
0: O. No tak, to coś, co w dzieciństwie jedliśmy. Dlaczego no, nie?
1: Na przykład kasza manna z sokiem.
0: O,
1: taki deser był niezły.
0: Ale to wiesz, że
1: proste,
0: ja to,
1: a dobre.
0: Ja praktykuję to.
1: No i praktykuj bardzo słusznie. Roxette za chwilę, Fading Like a Flower, potem Shaking Stevens.
0: Ale jest jedna rzecz, przepraszam, jeszcze
1: proszę.
0: Jedna rzecz, taka może trochę bardziej śniadaniowa, uwielbiałem jako dziecko, ale dzisiaj ja bym się nie odważył.
1: No.
0: Kogel-mogel.
1: Kogel-mogel. Bajka, ale u mnie to na deser był. Po południu gdzieś tam babcia ukręciła. A to była rado.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie.

0: crazy.
1: No. Z uśmiechem na ustach, tak szalonym, jak tu Kasia powiada.
0: I to będzie uśmiech nieustający przez cały weekend.
1: No tak, bo się zaczyna właśnie.
0: A jak
1: powoli
0: wrócimy do roboty, och, jak będziemy szczęśliwi i zadowoleni. Do radia chciałem powiedzieć. Szczęśliwi i zadowoleni, też uśmiechnięci?
1: Przypomnij mi w poniedziałek rano, jakbym zapomniał się uśmiechnąć.
0: Dobrze, przypomina.
1: Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, czego wam życzymy. Zostawiamy was z Agnieszką Morawską, która po godzinie 9 zaprasza na przeboje z nutą nostalgii.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Muzyka i głos AI.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Gorzów.
4: Już w weekend tańsze paliwa na stacjach. Ustawa z podpisem prezydenta. Ich stan jest stabilny. Dwulatek i jego matka postrzeleni przez byłego partnera. Niech sztuczna inteligencja nie pomaga nam przy zbieraniu grzybów. O to apelują leśnicy. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od jutra paliwa mają być tańsze, ministerstwa pracują na pełnych obrotach. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. To potem jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Taniej ma być około złotówki i 20 groszy na litrze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Tak, jestem.
4: Kiedy konkretne decyzje?
5: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia, między innymi dotyczące obniżki VAT-u. Nie wiadomo, co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN. Eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
6: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. Diesel do 7,59.
5: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
4: O czym informował Michał Skolimowski. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak zostali zaatakowani przez byłego partnera kobietę. 49-latek wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Potem targnął się na swoje życie.
7: Niespełna dwuletnie dziecko z obrażeniami szyi i podniebienia musiało przejść zabieg chirurgiczny. Chłopczyk był przytomny, natomiast aktualnie przebywa na Ojomie, jego stan jest stabilny.
4: Mówi Aneta Łukowska, rzeczniczka dziecięcego szpitala klinicznego w Białymstoku. Operację przeszła również matka, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Przez rok Polacy zwrócili blisko 5 miliardów plastikowych opakowań i puszek. Czy system, który obowiązuje już od 12 miesięcy się sprawdził? Podsumowanie przygotował Aleksander Ruszkowski.
8: W Polsce znajdziemy już 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań, z czego około 25 tysięcy jest w pełni automatycznych. Choć nie każdy regularnie oddaje butelki, to zdecydowana większość Polaków, bo ponad 90%, zrobiła to chociaż raz. System kaucyjny się rozszerza, a producenci napojów, którzy nie są jeszcze jego częścią, muszą liczyć się z tym, że może przestać im się to opłacać.
9: Wprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z tak zwaną opłatą produktową. W tym roku ta opłata produktowa jest jeszcze relatywnie mała. W przyszłym roku ona będzie znacząco wyższa.
8: Mówi Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl. Docelowo do zwrotu w pierwszym roku powinno trafić 77% wszystkich opakowań kaucyjnych.
4: System kaucyjny ma wkrótce objąć też tak zwane małpki. Według zapowiedzi resortu klimatu zmiany miałyby wejść w życie w przyszłym roku.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Niech sztuczna inteligencja nie pomaga nam przy ocenianiu grzybów. O to apelują eksperci. Podstawową zasadą jest zbieranie tylko tych gatunków, co do których mamy pewność. A AI często się myli, mówi rzecznik olsztyńskich leśników Adam Pietrzak.
10: Powiedziałbym, żeby bardzo uważać na pytanie sztucznej inteligencji, tych wszystkich modeli sztucznej inteligencji, które są powszechnie dostępne, właśnie o gatunki grzybów. To nie jest tylko moje doświadczenie, że akurat w tym zakresie sztuczna inteligencja bardzo słabo wypada.
4: W ostatnich dniach grzybiarze donoszą o dużej liczbie podgrzybków. Pojawiają się też maślaki, kurki, koźlarze i kanie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Vanessa Paradis i Joe Letaxi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut, prawie po 9 teraz na zegarze. A pogoda dzisiaj taka, że być może zamiast taksówki spacer. Na spacer możemy się wybrać, jeśli zdrowie nam na to pozwala. To chyba trzeba korzystać z tej pogody. Tym bardziej, że cały weekend ma być słoneczny. Może na grzybobranie będzie można się wybrać w sobotę o poranku, ale chyba trzeba wstać wtedy o świcie. 22 minuty po 9 teraz w kalendarzu drugi dzień października i o październik będę dzisiaj pytać.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Zamiast jesienią chodzić jak struty, kup sobie nowe buty. Wyprzedaż skórzanego obuwia jesiennego i zimowego. Od 1 października, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. A w sobotę od 10 do 14. Kiermasz obuwia skórzanego. Gorzów Wielkopolski, Pocztowa 3.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

0: YouTube mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Magazyn Auto Plus.
4: Świat czterech kółek w pigułce, nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze, testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus, zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.
3: Auto Plus.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus Go.

O Karoli Nilce, taka w Radiu Plus w Przebojach z notą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Drugi dzień października w kalendarzu i obiecałam, że o październik będę pytała. A będę pytała o ten październik w kontekście kulinarnym, bo to jest też taki czas, że dynia się już pojawia i myślimy o tym, co dyniowego możemy zrobić. Jeszcze do tego kalafiory, brokuły, brukselka, mnóstwo dobra jeszcze jest na polach, więc co z tego wszystkiego przygotować? Jakie jest wasze ulubione październikowe danie albo też słodycze, bo też na przykład cynamonki się pojawiają, chociaż znam takich, którzy już we wrześniu, na początku września myśleli o tych cynamonkach, albo nawet i w sierpniu. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Do oddania mam torbę Radia Plus, taką, która pomieści te wszystkie dobra z działki, z pola, z ogródka. Tina Turner, What's Love Got to Do With It, teraz w Radiu Plus.

0: London Beat w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut do 10 pozostało i do 10 jeszcze m.in. Albano i Romino Power, a także Beatlesi, a ja przypominam, że pytam dziś o to, jakie potrawy są waszymi ulubionymi w październiku. Jeszcze mnóstwo dobra na polach i wiadomości od was, przede wszystkim o cynamonkach, bo to jest taki jesienny deser i właściwie także i zimowy, i styczniowy, i grudniowy. No jest coś takiego w tych cynamonkach, że mamy ochotę na nie, ale też właśnie piszecie o grzybach, o plackach ziemniaczanych. Co tam jeszcze może się pojawić? 691 141 141 SMS-owy numer dla was.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
4: Zamiast jesienią chodzić jak struty, kup sobie nowe buty. Wyprzedaż skórzanego obuwia jesiennego i zimowego. Od 1 października, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. A w sobotę od 10 do 14. Kiermasz obuwia skórzanego. Gorzów Wielkopolski, Pocztowa 3.
2: Po reklamie.

0: Let it be. Witali się na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za chwilę w studiu Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
4: Jesień. Czas zadumy i wspominania tych, którzy odeszli. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. U nas już teraz znajdziesz duży wybór zniczy i wiązanek. Nie zwlekaj na ostatnią chwilę. Zrób spokojne zakupy. Wybierz najpiękniejsze wiązanki oraz znicze. Wszystko jak zawsze w atrakcyjnych cenach. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. Bo warto pamiętać.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsiscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Po reklamie.

0: Kraków. Słuchasz nas na 107 w Dobiegniewie.
1: To już pewne, od jutra mniej zapłacimy za paliwo. Koniec obławy pod Lublinem. Mężczyzna, który potrącił policjanta, zatrzymany. Dziś kolejny mecz w Lidze Narodów. Piłkarze zagrają z Rumunią. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To już pewne, od jutra tańsze tankowanie, wraca program CPN i to w pełnej wersji. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, czekamy jeszcze na maksymalne ceny?
2: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około złoty 20 na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6 zł i 70 groszy. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
3: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. Szóstka byłaby w porządku.
4: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
2: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Koniec policyjnej obławy pod Lublinem. Zatrzymano motocyklistę, który potrącił policjanta i uciekł. Akcja służb trwała całą noc. Przypomnijmy, wczoraj w Krężnicy Jarej mężczyzna potrącił funkcjonariusza, porzucił motocykl i uciekł w głąb lasu. W obławie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów i pies tropiący. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Iskrzy między sztabami kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty. O szczegółach Jakub Solarz.
5: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
6: Proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
5: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
7: Nie mam nic przeciwko debatom.
5: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów? Przekonamy się wkrótce.
1: A głosowanie w Krakowie, przypomnijmy, 11 października. Rozpoczyna się sezon grzewczy. Państwowa Straż Pożarna rusza z kampanią Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Strażacy przypominają, że zagrożeniem może być nie tylko pożar, ale także niewyczuwalny tlenek węgla i apelują o montaż czujników.
8: Przede wszystkim w miejscach, gdzie jest potencjalnie źródło, które może emitować ten tlenek węgla. Piecyk gazowy, kominek, piec na paliwo stałe.
1: Mówi Paweł Fyrsztak, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na stronie straży znajdziemy też poradnik dotyczący wyboru i montażu czujników dymu i czadu.
9: Wiadomości Radia Plus.
1: Z Rumunią o pierwszą wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
10: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
1: Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Z notą nostalgii, 20 minut po 10 teraz na zegarze. Pytałam dziś o to, co lubicie w październiku, jeśli chodzi o to, co się pojawia na talerzu i mnóstwo wiadomości dotyczących dyni. Na wszelkie sposoby jest przygotowywana przez was. Taka wiadomość, że dzisiaj pierwsze przemrozki już były dziś w nocy, a drugie będą z dzisiaj na jutro, ale to w Kotlinach Karpackich minus 1, minus 2 stopnie. Chociaż no, ta pogoda będzie się powoli zmieniała, będzie coraz chłodniej. Nie jest to jeszcze czas, w którym można na przykład wystawić bigos za okno na balkon, żeby mógł sobie tam leżeć. To jeszcze przed nami. Natomiast zupy rozgrzewające dyniowe pojawiają się w waszych przepisach. Co jeszcze można przygotować? I właśnie te przepisy także możecie podsyłać. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Tutaj czekam na wiadomości od was. A do oddania mam dzisiaj torbę zakupową Radia Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
7: Mamo! Co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
8: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
9: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

San Francisco i Scott McKenzie w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 11. Pytam dziś o wasze ulubione dania, które kojarzą wam się z październikiem. To jest trochę taki wstęp do tego, co nas czeka już od poniedziałku. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Będziemy mieć dla was zestawy książek od naszych partnerów Harde i wydawnictwa PWN, a do tego nasz wspaniały, unikalny kubek Radia Plus z manufaktury w Bolesławcu, więc jeżeli już wiecie, za co lubicie jesień, to można też przenieść się na naszą stronę internetową. Tam jest specjalny formularz, proszę go wypełnić i w poniedziałek już czekać na telefon od Kasi i Tomka, ode mnie i od Andrzeja. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a jeśli chodzi o to, co dzisiaj, to przypominam, że na SMS-y z waszymi ulubionymi daniami z października czekam pod 691 141 141. Samantha Fox i Touch Me teraz w Radiu Plus.

0: Tarzan Boy Baltimora w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 11. Skoro dzisiaj sporo mówimy o jedzeniu, to jeszcze ranking Taste Atlas, ranking 100 najgorzej ocenianych sałatek na świecie. Jest tutaj trochę propozycji z Polski, choć zastanawiam się, czy one naprawdę są takie niesmaczne, bo na pierwszym miejscu jest sałatka grecka, sałatka z Krety, Aginera Salata, sałatka z młodych karczochów z cytryną, oliwą i koprem. No i nie wiem, czy to aż tak niedobre. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to na 13 miejscu jest szałot. Śląski szałot, czyli śląska wersja sałatki naszej jarzynowej. A ta klasyczna sałatka jarzynowa, warzywna, zajęła 92 miejsce. Jest także sałatka z kukurydzy na miejscu 18. Jeśli chodzi o Polskę, 56 miejsce sałatka z boczkiem, sałatka z buraków na 65. Na 80 sałatka wiosenna, a ćwikła na miejscu 88. A ćwikła chyba to nie do końca taka sałatka, ale na przykład ta sałatka z buraków, trudno sobie wyobrazić się, na przykład, czyli da się, ale może nie być tak pysznie. Kotlet mielony, do tego buraczki z cebulą i ziemniaki tłuczone. No pyszny obiad, prawda? Być może na jutro na przykład. A ja pytam o to, co wam smakuje właśnie o tej porze roku. Jakie są wasze ulubione październikowe dania?
1: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Drezdenku. Reklama.
2: Jesień. Czas zadumy i wspominania tych, którzy odeszli. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. U nas już teraz znajdziesz duży wybór zniczy i wiązanek. Nie zwlekaj na ostatnią chwilę. Zrób spokojne zakupy. Wybierz najpiękniejsze wiązanki oraz znicze. Wszystko jak zawsze w atrakcyjnych cenach. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. Bo warto pamiętać.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: To tylko tango i manam. Na koniec 10:11 za 3 minuty, za moment w studiu Michał Konopiński i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
3: Stokrotka.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Górkach Noteckich.
1: Jeszcze dzisiaj zostanie przesłuchany mężczyzna, który potrącił policjanta i uciekł. Około południa poznamy maksymalne ceny, powrót tańszego tankowania. 17-wieczny dwór przenoszony do skansenu w Nowym Sączu już został rozebrany. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma być przesłuchany jeszcze dzisiaj. Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Obława trwała od późnego popołudnia, skończyła się w nocy. O szczegółach Jacek Werner.
2: Jeszcze dziś z mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Aktualnie przebywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
3: Ignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
2: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
1: Jego obrażenia są poważne, ale nie zagrażają życiu. Ma być taniej o około złotówkę i 20 groszy na litrze. Czekamy na obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na weekend. Opublikowano już rozporządzenie o obniżce VAT-u i akcyzy. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki najpierw długo blokował przepisy, wczoraj dał tej sprawie zielone światło. Do decyzji głowy państwa odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Widzę po pana zachowaniach, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu, sądząc po tym, jak pan wczoraj po nacisku opinii publicznej podpisał ustawę w sprawach cen paliw.
1: Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami niższe stawki VAT-u i akcyzy na paliwa będą obowiązywały do końca roku. Ratownicy z Okartowa muszą opuścić swoją bazę. W siedzibie Mazurskiej Służby Ratowniczej rozpoczęły się czynności komornicze. Dostali nakaz opuszczenia swojej bazy nad Śniardwami w efekcie wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. W połowie września komornik sądowy wstrzymał eksmisję, dając ratownikom dodatkowe 14 dni na opuszczenie terenu. Jak dziś wygląda sytuacja?
5: Udało nam się przenieść część sprzętu, nie wszystko. Kupiliśmy w tym celu specjalne kontenery, gdzie ten najdroższy i najbardziej potrzebny sprzęt został złożony. Nie wszystko oczywiście, w związku z tym komornik, który podejmie dzisiaj czynności, pewnie zabezpieczy resztę sprzętu.
1: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Czynności komornicze właśnie powinny się rozpoczynać.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Prace idą zgodnie z planem. Chodzi o przeniesienie 17-wiecznego drewnianego dworu z Wielogłów koło Nowego Sącza do nowosądeckiego skansenu. Już został rozebrany i teraz muzealnicy sprawdzają, ile elementów uda się uratować, a co trzeba będzie zrobić na nowo.
7: W tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone.
1: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Dwór będzie można zwiedzać od 2028.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Wake Me Before You Go Go i Wham w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pora taka, że już nie wolno spać, trzeba zwiedzać, albo być może właśnie pomyśleć o obiedzie. Pytam dziś o wasze ulubione październikowe dania. Pojawiają się kluseczki dyniowe, pojawiają się powidła śliwkowe, też mogą być z tymi kluseczkami dyniowymi na przykład. Co jeszcze? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was. Do oddania, przypominam, mam dzisiaj torbę zakupową Radia Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Magazyn Auto Plus.
4: Świat czterech kółek w pigułce. Nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze, testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus. Zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.

0: Kiedy byłem małym chłopcem i brakał w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a może kiedy byliśmy mali w ogóle, to pamiętamy z dzieciństwa taką zupę mleczną dyniową. Nie zawsze była smaczna, ale jest ktoś, kto taki przepis dopracował. Agnieszka jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś, Agnieszko, o zupie dyniowej i zupie bananowej. Obie zupy rozgrzewające. Opowiadaj, bo jedna i druga ma ciekawą historię u ciebie.
1: Tak, jeśli chodzi o dyniową, no to bardzo długo ją dopracowywałam, ponieważ wiecznie coś było nie tak, zawsze mi nie pasowała, ale teraz już mam ten przepis z cynamonem. Dodaję do zupy dyniowej cynamon i to jest właśnie ten magiczny składnik.
0: I zwykłe mleko, a nie kokosowe.
1: I zwykłe mleko, a nie kokosowe. Uważam, że tutaj nie ma żadnej różnicy, chociaż kokosowe też wypróbowałam, ale nawet to zwykłe jest lepsze, bo jest takie bardziej wodniste
0: i są
1: po prostu lepsze. Tak, dokładnie. No i tańsze.
0: To też swoją drogą. I tak, do tego jest jeszcze czosnek, cynamon, imbir i to są takie przyprawy, które się pojawiają.
1: Tak, no i oczywiście sól, pieprz. Tak, sól, pieprz.
0: A bananowa zupa to nie jest coś, co jest dla nas naturalne.
1: Tak, dokładnie. Ja ogólnie bardzo lubię wypróbowywać takie dziwne połączenia smakowe i właśnie skusiłam się na tą zupę, chociaż też brzmiała tak dziwnie. Myślałam, że będzie słodka, ale właśnie wcale nie jest słodka. Dodaje się do niej chili, dzięki temu jest właśnie taka rozgrzewająca jesienna, chociaż banan takim owocem całorocznym, można powiedzieć, jest nietypowo jesiennym. Ale właśnie to chili sprawia, też kurkumy się dodaje, która jest bardzo zdrowa. No ale chili sprawia właśnie to, że ona jest taka rozgrzewająca. Mówię, przez dodatek cebuli. Nie jest w ogóle słodka.
0: Właśnie, to ja może tak szybciutko ten przepis, żebyśmy mogli złapać ten smak. Mamy tak, banan, cebula pokrojona w kostkę, podsmażona w garnku z odrobiną tłuszczu. Może być masło, może być olej, oliwa z oliwek, dowolne. Jak kto lubi, dodaje jeszcze podziabane dwa dojrzałe banany, widelcem oczywiście, albo czymkolwiek. Oczywiście bez skóry, chwilę rozpraszam, dolewam około litra wody i przyprawy, czyli chili, kurkuma, wegeta, jak kto lubi. I trzeba to wszystko doprowadzić do wrzenia, a potem jeszcze szklanka jogurtu greckiego i blendujemy. I taka zupa rozgrzewająca na październik od ciebie.
1: Tak.
0: I do tej do jeszcze dyniowa na kolejne dni. Prezent mam dla ciebie, żebyś mogła te banany i dynie przede wszystkim, bo to więcej waży, włożyć do torby i nieść na ramieniu, żeby było wygodnie. I jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Plus.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i życzę udanego weekendu, no i pysznego obiadu dzisiaj, jeśli w planie zupa na przykład. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
1: Dziękuję
0: do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo nawzajem. Wszystkiego dobrego dla wszystkich.
0: Gamma Chameleon i Culture Club teraz w Radiu Plus.

0: Bahama Mama i Bonnie M w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 12. Jeszcze tak uzupełniając te wiadomości od Was dotyczące ulubionych potraw jesiennych, październikowych, Waszych, to tak ku inspiracji może być tarta gruszkowa z gorgoncolą. Mogą być też pieczone buraki. Może być także i bigos już się pojawiający i gołąbki, bo kapusta już jest bardziej taka, no nie jest to młoda kapusta, więc spokojnie wytrzyma zawinięty farsz. Mnóstwo tych wiadomości od Was i mam nadzieję, że dzisiaj coś pysznego na Waszych talerzach się pojawi, takiego typowo jesiennego. Do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi Bryan Adams i Heaven.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Zamiast jesienią chodzić jak struty, kup sobie nowe buty. Wyprzedaż skórzanego obuwia jesiennego i zimowego. Od 1 października, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. A w sobotę od 10 do 14. Kiermasz obuwia skórzanego. Gorzów Wielkopolski, Pocztowa 3.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Po reklamie.

0: Fancy i Bolero w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do południa. Za chwilę wiadomości. W studiu pojawi się Michał Konopiński.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Jesień to idealny czas na nowe nasadzenia. Wybierz drzewa i krzewy owocowe i stwórz swój własny ogród pełen kolorów i smaków. Potrzebujesz porady? Nasz ekspert pomoże Ci dobrać rośliny odpowiednie do Twojego ogrodu. A na jesienny klimat w domu i biurze? Domowe kwiaty jako dodatek. Piękno, które zostaje z Tobą na dłużej. Odwiedź Centrum Ogrodnicze Żelazny i przygotuj swój ogród na nowy sezon. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Wybierz rośliny, które odmienią Twój ogród.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
15: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Gorzów.
16: Radio Plus.
17: Wraca pakiet CPN. Za chwilę dowiemy się, ile zapłacimy jutro na stacjach. Minuta ciszy i włączone syreny radiowozów. To po śmierci postrzelonego policjanta z Dolnego Śląska. Ważny mecz dla piłkarzy i jeszcze ważniejszy dla Jana Urbana. Dziś zagramy z Rumunią. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czekamy na obwieszczenie ministra energii. Za chwilę dowiemy się, ile maksymalnie zapłacimy na stacjach w ten weekend. Przypomnijmy, w Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie o obniżce VAT-u i akcyzy. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Na stacjach ma być taniej o około złotówkę i 20 groszy na litrze. Co na to kierowcy?
18: Ja w to nie wierzę.
19: Dopóki pan nie zobaczy na pylonie,
18: na przykład,
19: wie pan, że ceny pójdą w dół?
20: Słyszałem o tym, że pójdą w dół ceny.
19: Jak pan myśli, o ile?
20: Myślę, że jakąś złotóweczkę powinno stanieć, zobaczymy jak to będzie.
21: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
18: Tusk obiecywał, że ma być paliwo po 5,19. No i co? I gdzie to jest?
19: Tyle nie spadnie.
18: Miejmy nadzieję.
17: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Tak jest teraz w całym kraju. Policjanci oddają oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa właśnie pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. 5 godzin walczyli z pożarem tartaku. Ogień pojawił się w nocy w Skotnikach niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Na miejscu działało 9 jednostek Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale straty są duże.
0: Spaleniu uległa wiata drewniana, linia do produkcji peletu drzewnego, budynek wraz z różnego rodzaju maszynami znajdującymi się w środku, a uszkodzeniu uległ silos na trocinie. Straty zostały oszacowane na ponad 1 200 000 złotych.
17: Mówi Dominik Ciach ze Straży Pożarnej w Piotrkowie. Służby ustalają przyczynę pożaru. Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Pod takim hasłem odbędzie się w całej Polsce 26 Dzień Papieski. Centralne obchody 11 października, ale inicjatywie towarzyszy szereg wydarzeń lokalnych, które rozpoczną się już w niedzielę, mówi Kacper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
16: Widzimy się w całej Polsce. Będą pikniki, miasteczka rodzinne, zabawy taneczne, nawet próba bicia rekordu Guinnessa w Katowicach w największej orkiestrze grającej barkę. Będą konkursy plastyczne dla dzieci, dla szkół. Naprawdę ten Dzień Papieski to święto, które wykracza poza to, co organizuje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, włącza, wniesie naprawdę bardzo wiele osób.
17: Szczegóły na stronie dzieło.pl.
1: Wiadomości Radia Plus.
17: Ważny mecz dla piłkarzy, jeszcze ważniejszy dla selekcjonera. Dziś w Warszawie spotkanie Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Nie brakuje głosów, że dla trenera Jana Urbana to może być spotkanie o wszystko.
22: Ta seria 5 meczów bez zwycięstwa drużyny narodowej jest długa, jest męcząca i myślę, że w końcu może zabraknąć cierpliwości władzom PZPN-u, jeżeli będzie się dalej przedłużała.
17: Komentuje dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.
23: Agnieszka Moskaluk, kłaniam się i zapraszam na wiadomości z Gorzowa i regionu. W trasę po regionie ruszyły onkolubuszanki. Drugi lubuski onkotur ma promować zdrowie i profilaktykę antynowotworową.
24: Będziemy rozmawiać, edukować i przede wszystkim przekonywać, żeby nie odkładać badań na później. Jest to niezmiernie ważna sprawa. Onkotur odwiedzi kość nad podrą, szprotawę, zwierzyn i świebodzin.
23: Mówiła Anna Dymitrak-Pryputniewicz, prezeska Stowarzyszenia Onkolubuszanki. 24 października onkobus trafi do Gorzowa. Rozpoczął się drugi etap budowy północnej obwodnicy Gorzowa. Teraz roboty potrwają na odcinku od ronda Szumana na wysokości ulicy Myśliborskiej do nowego ronda przy ulicy Kazimierza Wielkiego i Owocowej oraz na drodze w rejonie cmentarza w sąsiedztwie Chwalęcic. Na tym etapie powstanie jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, zatoki autobusowe, chodniki i ścieżka rowerowa, a także 2 wiadukty drogowe. Prace powinny zakończyć się w czerwcu 2028 roku.
25: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
23: Zachmurzenie jest spore, termometry wskazują 18 stopni Celsjusza, wiatr południowy i południowo-zachodni wieje z prędkością 9, w porywach do 17 km na godzinę, ciśnienie to 1030 hektopaskali.
25: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
26: 5 minut po 12:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dozwolone do lat 18 i czerwone gitary w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgia. Być może dozwolone do lat 18 jest także zbieranie kasztanów jesienią. A z takim, na takich kasztanach być może można zarobić. Na pewnej popularnej platformie służącej do sprzedaży odzieży z drugiej ręki, ale także różnych innych gadżetów, pojawiły się kasztany. O, 3 kg, 4 kg, jeżeli ktoś ma ochotę na kasztany właśnie takie nazbierane, to może sobie kupić. Ceny są różne do negocjacji, więc może to jest jakiś sposób na to, żeby zarobić, albo z drugiej strony mieć pretekst do tego, żeby po prostu pójść do parku i nazbierać trochę kasztanów, bo to przecież bardzo przyjemne, a jako dzieci właśnie robiliśmy to i nie można było przejść obok żadnego kasztana, który leżał i błyszczał w słońcu. Na zegarze teraz 22 minuty prawie po 12 i w Radiu Plus jeszcze między innymi za chwilę Bonnie Tyler i Marek Grechuta.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Skąd do szkoły wziąć? Coś na mózg i ząb. Kto pomoże tu? Skulpator z delikatesów Centrum.
10: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów.

Będziesz moją panią i Marek Grechuta w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jesień piękna, złota Polska trwa, a to jest ta jesień, którą bardzo lubimy. Jednak jesień ma również takie oblicza, no niezbyt ciekawe, chociaż może wam mogą się podobać. Czasami lubimy, gdy za oknem jest szaro, ponuro i wtedy możemy na przykład zostać w domu, zanurzyć się w ciekawej lekturze, napić się ciepłej herbaty, kakao albo tego, co najbardziej lubimy i tak po prostu sobie poczuć się komfortowo i miło. I właśnie na te dobre strony jesieni czekamy od was. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Od poniedziałku startujemy z naszą jesienną akcją. Do zdobycia będzie wspaniały, przecudnej urody kubek z Bolesławca, kubek Radia Plus specjalnie dla nas zrobiony. Do tego jeszcze książki i ciekawe lektury od naszych partnerów wydawnictwa PWE i wydawnictwa Harde. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Już dzisiaj można się zgłosić, a w poniedziałek czekać na telefon od nas. Beat It i Michael Jackson teraz w Radiu Plus.

0: Thorn i Natalia Imbruglia w Radio Plus w Przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 16 minut do 13. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, ale mam jeszcze zaproszenie na jutro na 10.30 w Smakach z Plusem. Tym razem wybierzemy się w austriackie Alpy do Doliny Stubaj, więc będzie trochę opowieści o lokalnych daniach, ale także i atrakcjach. To jutro 10.30. Za dziś bardzo dziękuję. Do 13.00 jeszcze m.in. Redbox i For America.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: to teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jesień to idealny czas na nowe nasadzenia. Wybierz drzewa i krzewy owocowe i stwórz swój własny ogród pełen kolorów i smaków. Potrzebujesz porady? Nasz ekspert pomoże Ci dobrać rośliny odpowiednie do Twojego ogrodu. A na jesienny klimat w domu i biurze? Domowe kwiaty jako dodatek. Piękno, które zostaje z Tobą na dłużej. Odwiedź Centrum Ogrodnicze Żelazny i przygotuj swój ogród na nowy sezon. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Wybierz rośliny, które odmienią Twój ogród.
3: Jesień. Czas zadumy i wspominania tych, którzy odeszli. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. U nas już teraz znajdziesz duży wybór zniczy i wiązanek. Nie zwlekaj na ostatnią chwilę. Zrób spokojne zakupy. Wybierz najpiękniejsze wiązanki oraz znicze. Wszystko jak zawsze w atrakcyjnych cenach. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. Bo warto pamiętać.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Rząd przywraca pakiet CPN. Zmianę cen paliw mamy poczuć już od jutra. Trudna sytuacja na Sorze w Gorzowie. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze. Jest 13. Marcin Bartnik. Ma być taniej i to już od jutra. Rząd przywraca pakiet CPN. Minister energii na konferencji prasowej nie podał co prawda maksymalnych cen paliw na sobotę, ale właśnie ukazało się obwieszczenie resortu Miłosza Motyki. W przyszłym tygodniu ceny benzyny spadną i mogą wynieść między 6,61 zł, a 6,74 zł.
2: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
1: Decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi zaatakowanej przez rok temu przez starszą koleżankę w Jeleniej Górze. Zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie to grozi dyrektorowi szkoły, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Błażej Stachewicz.
3: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę. Brakuje też dokumentacji, a funkcję wychowawcy i pedagoga powierzono jednej i tej samej osobie. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
4: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy ministrze edukacji narodowej.
3: Trwają też czynności wobec nauczycielki. Tu sprawa przebiega jednak dużo wolniej.
4: Czynności są na wcześniejszym etapie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nauczycielki, która dopiero co wróciła do pracy.
3: Komisja w sprawie dyrektora ruszy 3 grudnia.
1: Przypomnijmy, 11-letnia Danusia zginęła w grudniu ubiegłego roku od ran zadanych nożem. W tej samej sprawie zatrzymano o rok starszą uczennicę. Ta tragedia rozegrała się kilkaset metrów od szkoły podstawowej obu nastolatek. Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u. Tak wiceprezes gorzowskiego szpitala Robert Surowiec komentuje sytuację w placówce. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. Kontrola NIK-u wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
5: Jeśli mamy wybór taki, zamknąć SOR, albo starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u. Wiemy, co dla pacjentów oznaczałoby zamknięcie naszego SOR-u.
1: Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sezon grzybowy trwa. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze, ale grzybiarze ostrzegają. Brak deszczu i susza mogą szybko zakończyć tegoroczny sezon. Na przydrożnych stoiskach ceny nieco spadły, a kupujących nie brakuje.
6: Jakie grzybki mamy?
7: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest taniej.
8: Rydze po 20 zł. Prawdziwki po 25.
7: Do wszystkiego. Do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. W latach 20-21 to było multum. To był tak wysyp, że po prostu to było nie do przezbierania. Już te lata są coraz mniejsze. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
1: Dopytywała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
9: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk. Zapraszam. Zmiany w układzie sił Rady Miasta Gorzowa. Powstały 2 nowe kluby radnych. Klub dla Gorzowa został powołany przez 3 radnych niezależnych, których, jak sami przekonują, łączy przede wszystkim jedno. Chcą działać dla Gorzowa i jego mieszkańców. W skład klubu weszli Anna Kozak jako przewodnicząca, Agnieszka Cierach i Jarosław Baryła. Drugi klub radnych także składa się z 3 osób. Tworzą go Marta Krupa, Jerzy Synowiec i Grzegorz Ignatowicz. A już dzisiaj o 17 w willi Lemana przy ulicy Sikorskiego odbędzie się spotkanie poświęcone jednej z najwybitniejszych postaci związanych z Landsbergiem i Gorzowem, czyli Wiktorowi Klempererowi.
10: W ramach tego wieczoru wykład wygłosi dr Małgorzata Czabańska-Rosada. Będzie opowiadała o niemieckości, żydowskim pochodzeniu i doświadczeniu nazizmu Wiktora Klemperera. I będzie to również połączone z recitalem muzyki klezmerskiej na klarnet w wykonaniu Jana Wasija, Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne.
9: Mówił dr Grzegorz Urbanek, kierownik działu zbiorów regionalnych Biblioteki Herberta.
6: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
9: Temperatura to 19 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni wieje z prędkością 9 km na godzinę. Ciśnienie jest bardzo wysokie, wynosi 1030 hektopaskali. Biomet jest niekorzystny.
6: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: No i się doczekaliśmy. Jest piątek, 6 minut po 13. Zapraszam na popołudniowy program Radio Plus. Na początek Always on My Mind, zespół Pet Shop Boys.

teraz okaże 21 minut po 13. To Cher i piosenka Strong Enough, rok 98. Cher wraca po kilkuletniej przerwie, no i nagrywa bardzo taneczną płytę. Ona nie była przekonana do tego, żeby Believe tak właśnie brzmiało, ale została przekonana przez szefów wytwórni i nagrała ten przebój, a także słynne Believe, i tym sposobem powróciła na szczyty list przebojów. Cher za nami, a przed nami już za chwilę Lionel Richie, Hello, później Krystyna Giżowska. Na zegarze 22 minuty po 13:00.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
16: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.

0: za 25 minut 14. Krystyna Giżowska i Przeżyłam z Tobą Tyle Lat, jeden z największych przebojów artystki. Co ciekawe, w jednym z wywiadów powiedziała, że ona pierwotnie nie miała nagrywać tej piosenki. Piosenka była przygotowana dla Urszuli, później Grażyna Świtała miała zaśpiewać Przeżyłam z Tobą Tyle Lat, ale finalnie trafiła do Krystyny Giżowskiej. Ona w jakiejś przerwie między nagrywaniem innych piosenek nagrała ten utwór, no i stał się wielkim przebojem. Zresztą pani Krystyna, dojrzała artystka, ponad 70 lat już, a ciągle aktywna i koncertuje, podobnie jak ten pan.
1: Dzień dobry, tu mówi Stan Borys. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem Studium Muzycznego Alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Opowiem historię związaną z moimi największymi przebojami.
0: No i wieloletnią karierą, 86 lat i ciągle aktywne w tamtym roku. Między innymi jubileusz był w Rzeszowie, taki specjalny koncert. Stan Borys, panie i panowie, w niedzielę po 15 u Marka Sierockiego. Zapraszam już teraz, a w piątkowe popołudnie rozgrzewa nas Shaky Stevens.

Enrique Iglesias i Bailamos. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Nieco wcześniej było disco, więc takie klimaty taneczne i ich nie zabraknie dzisiaj po godzinie 20, bo oczywiście w piątki, w soboty w Radiu Plus prywatka Marek Sierocki miksuje lata 80, ale też są lata 70, no i lata 90, kiedy królowało Eurodance, kiedy było mnóstwo fantastycznych przebojów. To wszystko pojawi się dzisiaj po godzinie 20, więc zachęcam, zapraszam do tego, żeby spędzać wieczór z Radiem Plus. Już za moment Baim, a później Abba i tak dotrzymy do 14 do serwisu informacyjnego.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Zamiast jesienią chodzić jak struty, kup sobie nowe buty. Wyprzedaż skórzanego obuwia jesiennego i zimowego. Od 1 października, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. A w sobotę od 10 do 14. Kiermasz obuwia skórzanego. Gorzów Wielkopolski, Pocztowa 3.

0: S46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Magazyn Auto Plus.
4: Świat czterech kółek w pigułce. Nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze, testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus. Zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.
3: Auto Plus.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Za 3 minuty 14. O drugiej na antenie Radia Plus wiadomości. Sprawdzimy, co się dzieje. Choć najważniejszy temat w Polsce to ceny benzyny. Od jutra ma być taniej, pewnie też o tym powiemy. A później kolejne przeboje. Na początku będzie Axel F.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Zamiast jesienią chodzić jak struty, kup sobie nowe buty. Wyprzedaż skórzanego obuwia jesiennego i zimowego. Od 1 października, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. A w sobotę od 10 do 14. Kiermasz obuwia skórzanego. Gorzów Wielkopolski, Pocztowa 3.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Słońsku.
1: Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, znamy konkretne ceny paliw. Zawyły syreny mundurowi w całej Polsce, oddali hołd zastrzelonemu policjantowi z Dolnego Śląska. Tragiczny wypadek na torach w stołecznej Falenicy. Jest 14, Marcin Bartnik. 7 zł 88 groszy za litr diesla, 6 zł 73 grosze za popularną 95. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Już wiadomo, ile kierowcy zapłacą za paliwo w weekend i poniedziałek. Minister energii opublikował maksymalne ceny. Na linii nasz reporter Dawid Olszewski, który jest na stacji paliw przy wyjeździe z Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Dzień dobry.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: O maksymalnych cenach paliw, które właśnie zostały publikowane, informowałeś przed chwilą kierowców.
2: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje. Już wiadomo, że w sobotę zapłacą za litr 95 nie więcej niż 6,73, a za olej napędowy 7,88.
3: Jeszcze niżej powinno być. Tak jak było przedtem.
4: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20 to rzutuje bardzo.
2: Tak będzie. A jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14. Nowe stawki będą obowiązywały od północy w sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
1: Program CPN wrócił po tym, jak prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Kolejne maksymalne ceny, czyli te na wtorek, będą ogłoszone w poniedziałek około południa. W całej Polsce zawyły policyjne syreny. Mundurowi oddali hołd zastrzelonemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. 29-letniego sierżanta Natana Sieronia ponad tydzień temu śmiertelnie postrzelono podczas akcji w Kraśniku Górnym.
5: Policjanci na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju zatrzymali się na chwilę, włączyli sygnały świetne i dźwiękowe w radiowozach i oddali hołd. Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu mieszkańców powiatu bolesławieckiego.
1: Mówił Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji. Podejrzany o śmiertelne postrzelenie mundurowego, usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. Tragiczny wypadek na torach w stołecznej Falenicy. Są duże utrudnienia dla pasażerów, bo wstrzymany został ruch pociągów na linii Otwockiej. Podróżni będą musieli przesiąść się do autobusowej komunikacji zastępczej.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Hejt i wykluczenie. Przemoc rówieśnicza ma różne oblicza. W szkole podstawowej numer 1 w Szczecinku, w zachodniopomorskim, dzieci oraz młodzież uczyły się, jak przeciwdziałać i reagować na przemoc. Z uczniami jedynki rozmawiała nasza reporterka Natalia Błachowska.
7: Nie szukać jakichś znajomych w internecie. Nie można się wyzywać. Trzeba wszystkich szanować. Trzeba pomagać wszystkim, jak ktoś ma trudności z jakimiś lekcjami.
8: Na przykład dużo ludzi też uważa, że kompletnie nie używałem przemocy, a bardzo dużo właśnie używają i uważają się za niewinnych.
1: Dziś na dziedzińcu szkoły dzieci utworzyły wielkie białe serce. To w ramach Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej.
9: A teraz wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. W Gorzowie powstały dwa mieszkania wspomagane, w których już mieszka 6 osób z niepełnosprawnościami. To przestrzeń zaprojektowana z myślą o wsparciu ich w codziennym życiu.
10: Najważniejsze jest to, że nie są to placówki całodobowej opieki. To przede wszystkim ich własny dom, miejsce, w którym mogą uczyć się samodzielności, prowadzenia gospodarstwa domowego i codziennego życia, korzystając jednocześnie ze wsparcia dostosowanego do swoich potrzeb. Całe przedsięwzięcie kosztowało 1 300 000 złotych, z czego ponad 1 000 000 miasto pozyskało z programu Za życiem. To kolejny element rozwijania w Gorzowie takich usług społecznych, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami żyć możliwie samodzielnie i niezależnie.
9: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Gmina Międzyrzecz organizuje dla mieszkańców szkolenie w ramach powszechnych warsztatów ochrony ludności, które odbędą się 11 października o godzinie 10 w remizie OSP w Kanszycy Leśnej. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są do 7 października w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
9: Zachmurzenie jest spore, temperatura to 19 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni wieje z prędkością 9 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
11: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Na początku temat z komedii Gliniarz z Beverly Hills, to będzie Axel F., a później Jennifer Lopez i Rod Stewart. 5 po drugiej.

0: Na zegarze 20 minut po 14 to jest Nick Kershaw. Mamy piątek, drugi dzień października. Dzisiaj z życzeniami imieninowymi do Antoniego, Teofila i Aleksandra. Jeżeli macie znajomych i zapomnieliście, to czas najwyższy. Dzisiaj mamy także Światowy Dzień Uśmiechu. Uśmiechu nigdy za dużo, uśmiechajmy się do siebie. Ja się teraz do was uśmiecham. No nie było tego widać, bo to w końcu radio, ale wierzcie mi, że ten uśmiech się pojawił. Za to słychać u nas Sena Warszawie Czesława Niemena już za parę minut.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
8: Jesień. Czas zadumy i wspominania tych, którzy odeszli. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. U nas już teraz znajdziesz duży wybór zniczy i wiązanek. Nie zwlekaj na ostatnią chwilę. Zrób spokojne zakupy. Wybierz najpiękniejsze wiązanki oraz znicze. Wszystko jak zawsze w atrakcyjnych cenach. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. Bo warto pamiętać.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Dużo dobrego!
11: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
13: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

3 minuty po wpół do trzeciej to Radio Plus przeboje z nutą nostalgii, niezła rozgrzewka przed wieczorem, kiedy to prywatka Marka Sierockiego, No Mercy, Where Do You Go? Wspomniałem o dzisiejszych solenizantach, ale przecież też są tacy, którzy mają urodziny. Najlepszego od Radia Plus, pewnie to do tego muzycznego jubilata nie doleci, ale warto wiedzieć, że dzisiaj Sting kończy 75 lat. Najlepszego. Był w Polsce, no w tym roku w sumie, bo to było tak trochę na Sylwestra, więc pod koniec tamtego, na początku tego, fantastyczny koncert dał, można to było zobaczyć w telewizyjnej jedynce. No super to było wydarzenie, widać było, że w świetnej formie.

0: za kwadrans, godzina 15, zaczynała w niemieckim Girls Bandzie Optimal, ale później wybrała karierę solową, spotkała się z Dieterem Bolenem, tym z Modern Talking, i on stał się producentem i twórcą jej przebojów. No i co tu dużo gryć, pewnie trochę dzięki temu została międzynarodową gwiazdą lat 80. Sissy Catch za nami, a przed nami Forever Young, Falfavilli, Lady Punk, mniej niż zero na finał godziny.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zamiast jesienią chodzić jak struty, kup sobie nowe buty. Wyprzedaż skórzanego obuwia jesiennego i zimowego. Od 1 października, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. A w sobotę od 10 do 14. Kiermasz obuwia skórzanego. Gorzów Wielkopolski, Pocztowa 3.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. We'll be right back.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: A 3 minuty, godzina 15, to jeden z największych przebojów, nie tylko Lady Punk, ale największych przebojów w historii polskiego rocka. Mniej niż zero. Na antenie Radia Plus serwis informacyjny już za parę minut, a po serwisie wrócimy do przebojów. Na początku będzie Mike Oldfield i Maggie Reilly.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
11: Noż do 100!
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
15: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
14: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
15: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Gorzów.
18: Na początek maksymalne stawki cen paliw na weekend. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach na mosty. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie nad Śnierdwami. Jest 15, Marcin Bartnik. Ceny paliw od jutra mocno w dół, nawet o złoty 50. 6 zł 73 grosze za litr najtańszej benzyny, 7 zł 88 groszy za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii. Po ponad miesięcznej przerwie wraca rządowy program CPN.
19: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
18: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Wcześniej opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa.
19: Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
18: Decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach. Po raz trzeci ostrzelany został most południowy, jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych ukraińskiej stolicy. Nim kursuje m.in. naziemna linia metra. Dwa inne mosty mają ograniczenia w ruchu. Utworzyły się kilkukilometrowe korki, a na komunikację miejską czeka się nawet godzinę, mówi lokalna mieszkanka.
2: Na razie my
18: nie możemy się nigdzie dostać. Metro nie kursuje, transport publiczny nie działa, a taksówki po prostu nie da się zamówić. To jest jakiś kompletny chaos. Nie wiadomo, kiedy uda się dotrzeć do pracy. Wszyscy są zaniepokojeni, bo to naprawdę straszna sytuacja. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii, czyli paraliżu miasta. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Ruszyły czynności związane z eksmisją jedynej bazy usytuowanej bezpośrednio nad jeziorem Śniartwy.
11: Co do naszej przyszłości, nie wiemy. Chcemy działać, nie wiemy, jakie będzie stanowisko gminy Pisz, jakie będzie stanowisko burmistrza i jak bardzo będzie nam przeszkadzał w naszych działaniach. Muszę też powiedzieć, że nasi członkowie są bardzo zmęczeni tą wieloletnią batalią.
18: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Nakaz opuszczenia bazy nad Śniartwami to efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. Bezpieczeństwa na szlaku Wielkich Jezior strzegą też inne organizacje, ale najbliższa jednostka jest oddalona o ponad 25 kilometrów.
1: Wiadomości Radia Plus.
18: Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki, a dowódcy podkreślali, że F-16 jeszcze długo posłuży.
20: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi. To było całkiem inne dla mnie życie, całkiem inny świat.
21: Generał brygady, pilot Norbert Choniacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
22: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną, middle line upgrade. Także przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
18: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
14: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Muska-Luk, zapraszam. Na Gorzowską Akademię Jakuba Sparadyża zgłosiła się w tym roku rekordowa liczba studentów.
23: Podczas tegorocznej rekrutacji szeregi studentów Akademii powiększyły się o 1467 osób. Największą popularnością cieszyły się kierunki pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, psychologia, a także kryminologia stosowana oraz prawo. Po tegorocznej rekrutacji Akademia będzie kształciła około 2400 studentów.
14: Mówiła rzeczniczka prasowa AJP Ewelina Wikońska. Jutro w Gorzowie zakończenie sezonu motocyklowego. Będzie parada, kiermasz charytatywny i integracja, mówi organizator wydarzenia Jacek Sterżeń.
24: Tegoroczna edycja będzie jednak wyjątkowa, ponieważ chcemy, aby nie była to tylko impreza motocyklowa. Chcemy, żeby to było przede wszystkim dzień bezpieczeństwa, integracji i pomagania. Od godziny 10 na terenie stadionu będą wydawane opaski darmowe dla każdego uczestnika. Każda taka opaska to szansa na wygranie nagrody głównej rower elektryczny.
14: Będzie też symulacja wypadku przygotowana przez OSP. Pogoda.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
14: 20 stopni Celsjusza wskazują termometry, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę, a ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali i rośnie.
25: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
14: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Drezdenku.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Prawie 6 minut po godzinie 15. Michael, Filthy Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Za chwilę później 2 plus 1, Queen i Enya. Zapraszam na kolejną godzinę po południówki Radio Plus.

0: 21 minut po 15. To jest świetny przykład na to, że fani no, czasami potrafią wpłynąć na artystów. Orinoco Flow i Enya. Orinoco Flow to był tytuł tej piosenki, samodzielny, ale później, kiedy fani zaczęli tytułować ten utwór po prostu Sail Away, te słowa powtarzające się w refrenie, to i Enya uznała to przyzwyczajenie fanów i piosenka oficjalnie dostała tytuł Orinoco Flow Sail Away. Na antenie Radia Plus w piątkowe popołudnie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Już wkrótce między innymi Perfect i Ale w koło jest wesoło.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
5: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
4: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
5: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
4: A skrócenie szkoleń BHP?
5: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
4: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Ale w koło jest wesoło i perfekt na antenie Radia Plus, ale w koło jest ładnie. Piękna pogoda dzisiaj i przez cały weekend. Temperatury powyżej 20 stopni w całej Polsce, dużo słońca, mało chmur. Padać nie powinno, więc idealna pora i pogoda na to, żeby się wybrać gdzieś na świeże powietrze. Może do lasu, na grzyby, a może po prostu na spacer albo na rower. Warto korzystać z tej ładnej pogody, bo nie wiadomo jak długo potrwa. Na razie mamy tę piękną polską złotą jesień, ale umówmy się, to dopiero początek października. Za chwilę mogą być te bardziej deszczowe dni, więc korzystajmy, póki jeszcze piękna pogoda jest. Zaplanujcie sobie coś na weekend. Pamiętajcie oczywiście również o Radiu Plus, bo w niedzielę po 15 muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Gościem będzie Stan Borys. No i oczywiście i dzisiaj, i jutro też po 20 zapraszamy na prywatkę. Tam będą m.in. takie przeboje. You're my woman. To oczywiście Bad Boys Blue. A prywatka po 20 z miksem lat 80. Marek też chętnie sięga po starsze, ale i nowsze piosenki. To wszystko zmiksowane i podane na tacy. Prywatka taneczna dzisiaj po 20 na naszej antenie. A po Bad Boys Blue pojawią się OMD i Janet. Za 25 minut czwarta.

Za kwadrans godzina 16, a słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii, to co już prawie weekend. Jak nawet ktoś do 17 w pracy, to umówmy się, co to za praca. Jak myślisz się o piątkowym wieczorze, sobocie, niedzieli? Ach, mam nadzieję, że w dobrych nastrojach ten weekend zaczynacie. Zachęcam do tego,

0: żeby spędzać go oczywiście z Radiem Plus, ale nie tylko soboty, niedzielę, jeszcze przed nami dzisiaj mnóstwo na przykład świetnych muzycznych atrakcji. Madness za moment, a później Eurythmics, a o 16:00 serwis informacyjny.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Piosenkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Pustki na stacjach paliw. Od jutra kierowcy zatankują taniej. Za chwilę też akcja saperów GoDaPi oraz Zakopane, które już przygotowuje się do Sylwestra. Jest 16, Marcin Bartnik. Od jutra tańsze tankowanie. Wiadomo, ile będzie kosztowało paliwo na stacjach. Wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litry 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a za diesla 7 zł 88 groszy. O niższych cenach nasz reporter rozmawiał z kierowcami przy dystrybutorach.
2: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica. Tak? Bo złoty 20, wie pan, jakaś tam ilość tych litrów i ktoś dużo kilometrów pokonuje, to rzutuje bardzo.
3: Boli, jak się płaci?
4: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli.
3: Co pan tankuje?
4: Benzyna.
3: Teraz tutaj mamy 8,19, jutro 7,59. To będzie odczuwalne?
4: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: No, ja wiem, no jeszcze niżej, tak jak było przedtem.
3: Pan dzisiaj tankuje?
2: Poczeka
3: pan
2: aż... Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
1: Z kierowcami na stacji paliw na wylotówce z Bydgoszczy w stronę Gdańska rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Przypomnijmy, program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Teraz wybory prezydenckie, ale w Krakowie Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o wypowiedź, w której twierdził, że część radnych Koalicji Obywatelskiej deklarowała gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie. Sąd nakazał Gibale opublikowanie sprostowania, ale kandydat podtrzymuje, że takie rozmowy miały miejsce. Koniec akcji służby w GoDaPi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. Powodem była znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg.
6: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. W trakcie prac ziemnych przy użyciu koparki natrafiono na przedmiot przypominający bombę lotniczą.
1: Wyjaśniała Marta Domańska z komendy policji w GoDaPi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakopane przygotowuje się już do Sylwestra. Wiadomo, że pod Giewontem odbędzie się koncert plenerowy, tak jak w zeszłym roku. Miasto prowadzi rozmowy w sprawie organizacji wydarzenia, na którym mają się pojawić znani wykonawcy. Ale zabrzmi też góralska muzyka, zaznacza Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
7: Są toczone różne rozmowy, ja dzisiaj nie mogę jeszcze zdradzić finalnej listy gwiazd, ale no, mówimy o na pewno gwiazdach ogólnopolskiej i być może jakieś gwiazdy zagraniczne. Chcemy, żeby w tym Sylwestrze uczestniczyły zespoły góralskie.
8: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Wydaje mi się, że Zakopane jest na tyle atrakcyjne ze względów przyrodniczo-turystycznych, że naprawdę nie jest nam do niczego potrzebna disco-polowa fiesta, którą gościliśmy w ubiegłych latach.
9: Kluczem do sukcesu jest, żeby impreza była jakościowa, najlepiej umocowana w naszej tradycji, ale nie odbierała możliwości organizowania imprez przez hotele i restauracje.
1: Dodawał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Koncert odbędzie się na Równi Krupowej. Na razie nie wiadomo, jak duże ma to być wydarzenie. W ubiegłym roku w Zakopiańskim Parku bawiło się 10 tysięcy osób.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl. Pogoda.
11: Nad gorzowymi regionami mamy obecnie zdecydowaną przewagę chmur, jednak obecne mapy pogodowe wskazują na to, że jeszcze słońce dzisiaj być może zobaczymy. Na termometrach mamy 20 stopni, a ciśnienie jest wysokie i powoli rośnie. Obecnie mamy 1030 hektopaskali. Słońce zajdzie o 18.36, a w nocy ochłodzi się do 12 kresek. Z kolei jutro od samego rana możliwe gęste mgły, także kierowcy uważajcie i do południa zachmurzenie całkowite. W drugiej części dnia również przewaga chmur, ale z drobnymi przejaśnieniami słońca. Będzie też nieco chłodniej, maksymalnie do 18 stopni.
10: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
11: Jeszcze według wczorajszych zapowiedzi synoptyków nadchodzący weekend miał być słoneczny, ale mamy właśnie zmianę na mapach pogodowych i niestety również niedziela będzie z przewagą chmur, ale bez opadów. Paweł Goszkiewicz, dzień dobry. Na zegarach mamy 5 minut po godzinie 16 w piątek, czyli niektórzy już oficjalnie rozpoczęli ten weekend, a najlepiej jest to zrobić z przebojami Radia Plus Gorzów. Za moment do tego zaczynamy dwugodzinny magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Szczegóły pierwszej części programu za chwilę.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: W dzisiejszym programie pojawi się zapowiedź motoparady na zakończenie sezonu motocyklowego w Gorzowie.
2: Startujemy o godzinie 13 i jedziemy ulicą Śląską, wjeżdżamy w ulicę Wawrzyniaka, Mazowiecką przez most nad kanałem Ulgi.
1: Co będzie się działo? Jak pojedzie parada? Jakie w związku z tym będą utrudnienia w ruchu? Jakie przygotowano atrakcje? O tym wszystkim w magazynie, w którym jeszcze m.in. zajrzymy do kalendarza, bo wczoraj obchodziliśmy Dzień Tornistra. Z tej okazji w wielu szkołach odbyły się akcje ważenia tornistrów.
3: Pierwsze wnioski są takie, że uczniowie mają przeciążone te tornistry. Waga tornistra oscyluje od kilograma do 5 do 10 nawet kilogramów, w zależności od wieku ucznia.
1: Dlaczego dzieci noszą na swoich barkach zbyt duże ciężary? O tym w ciągu tej godziny i jeszcze powiemy o nowym roku formacyjnym, które rozpoczęli właśnie klerycy seminariów.
4: Seminarium duchowne jest miejscem specyficznym, bo nie tylko przychodzą tu chłopaki, które mają się przygotować na studia teologiczne. Tutaj trzeba formować młodych chłopaków, żeby się stali prezbiterami.
1: Dla nich początek formacji to rok propedeutyczny, co określa to nieco tajemnicze określenie. O tym już w programie, które zaczynamy za chwilę, także koniecznie zostańcie z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Już jutro motocykliści oficjalnie zakończą sezon tradycyjną motoparadą w Gorzowie, ale będzie też wiele atrakcji dla całych rodzin, edukacja związana z bezpieczeństwem na drogach i działania charytatywne. Szczegóły zebrała Agnieszka Moskaluk.
2: Tegoroczna edycja będzie jednak wyjątkowa, ponieważ chcemy, aby nie była to tylko impreza motocyklowa. Nazywam się Jacek Sterzeń, jestem organizatorem kolejnej edycji zakończenia sezonu motocyklowego w Gorzowie. Chcemy, żeby to było przede wszystkim dzień bezpieczeństwa, integracji i pomagania. Od godziny 10 na terenie stadionu będą wydawane opaski darmowe dla każdego uczestnika. Każda taka opaska to szansa na wygranie nagrody głównej rower elektryczny. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Ochotnicza Straż Pożarna z osiedla poznańskiego przygotuje specjalną symulację zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Strażacy pokażą, jak wygląda pomoc osobie poszkodowanej i jak ważna jest właściwa reakcja świadków zdarzenia. Ośrodek Szkolenia Kierowców przygotuje specjalne symulatory. Każdy będzie mógł sprawdzić, jak zachowuje się w sytuacjach ekstremalnych. Będzie można między innymi zobaczyć, jak nasze decyzje i zachowanie wpływają na bezpieczeństwo na drodze. Nie zabraknie motogymkany.
3: My będziemy zbierali podpisy na budżet obywatelski, na rozbudowę placu dla motocyklistów, który znajduje się na Chruściku. Stowarzyszenie Motogymkana Gorzów, Robert Tkacz. Po prostu jest ten plac za mały, jak się zbierze za dużo chętnych jednego dnia, to brakuje nam miejsca. Będziemy w namiocie Automobil Klubu Gorzowskiego i będzie też nasz namiot, do którego serdecznie zapraszamy. Będą konkursy.
2: Będą pokazy. Będzie także pokaz stuntu. Będzie gość specjalny. Chcemy, żeby zarówno doświadczeni motocykliści, jak i dopiero rozpoczynający swoją przygodę z jednośladem wyniosły z tego wydarzenia coś więcej niż tylko dobre wspomnienia. Fundacja Mam Marzenie będzie przez cały dzień z nami.
4: Myślę, że nasz kiermasz charytatywny doskonale wpisuje się w cel imprezy jako dzień pomagania. Iwona Stankiewicz, koordynatorka gorzowskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie. Cały dzień będziemy tutaj na placu przed stadionem z zielonym namiotem fundacyjnym. Będziemy kusić przepysznymi domowymi ciastami, kawką, herbatką. Będzie też grochóweczka. A na cóż będziemy gromadzić środki? W tym roku zbieramy na marzenie Kubusia. To jest 5-latek, który marzy o tym, żeby pojechać w miejsce, gdzie jest ciepło, gdzie jest woda, gdzie są góry i gdzie są wulkany i musi być to koniecznie wyspa. Wyszła nam z tego Teneryfa. To jest dość kosztowne marzenie. Potrzebujemy około 10 tysięcy.
2: Partnerem też naszego wydarzenia jest Stal Gorzów. Na uczestników będą czekały prezentacje żużlowców Stali Gorzów.
5: No bo chyba nie ma lepszego miejsca tutaj w Gorzowie, jeżeli mowa o miłośnikach dwóch kółek, niż stadion żużlowy. Marta Czernecka, Wojda, Gazet Stal Gorzów. Będą nasi zawodnicy. Przyjadą ze swoimi motorami, a więc będzie okazja do tego, żeby podpytać ich nie tylko o sezon, nie tylko o wyniki, ale także o sprzęt. Motocykliści kończą sezon, my również kończymy swój sezon dzień później, także serdecznie zapraszamy.
2: Najważniejszym punktem imprezy będzie wielka parada motocyklowa ulicami Gorzowa. Kolumna wystartuje o godzinie 13. W paradzie będą mogli uczestniczyć motocykliści, ale również właściciele motorowerów, trójkołowców i quadów. O bezpieczny przejazd zadbają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie, a paradę zamknie pojazd ciężarowy DAF. Będzie to również jedna z atrakcji związanych z naszą zbiórką charytatywną, ponieważ będzie można wylicytować przejazd tym pojazdem w paradzie. Startujemy o godzinie 13 i jedziemy ulicą Śląską, wjeżdżamy w ulicę Wawrzyniaka, Mazowiecką przez most nad kanałem Ulgi, wjeżdżamy w ulicę Koniawską do ronda Kasprzaka, trasą nadwarciańską do ulicy Podmiejskiej przez rondo Santockie, ulica Podmiejska aż do ronda Sybiraków, następnie Łukasińskiego, Zawadzkiej do ronda Gdańskiego, ulicą Walczaka aż do ronda przy Białym Kościółku, następnie ulica Jagiełły, Chrobrego, przejeżdżamy przez most Staromiejski, wjeżdżamy w ulicę Fabryczną, Towarową przez ulicę Śląską i tutaj meta na stadionie żużlowym, parking główny przy ulicy Kwiatowej.
1: Wydarzenie przed stadionem rozpocznie się o godzinie 10. I choć to oficjalne pożegnanie z motocyklowym sezonem, zawsze niesie ze sobą taką odrobinę jesiennej nostalgii, to jutrzejsze wydarzenie zapowiada się na pełne energii. Święto dla całych rodzin, także warto się tam wybrać. No i poza widowiskowym rykiem silników i piękną paradą na ulicach, najważniejsze są tu przecież wspólna pomoc potrzebującym oraz głośne przypomnienie o tym, że na drodze bezpieczeństwo i wzajemny szacunek są zawsze na pierwszym miejscu. Wszystkim motocyklistom życzymy jutro doskonałej pogody, a Agnieszce Moskaluk pięknie dziękujemy za te najważniejsze szczegóły. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie sprawdzimy, ile może ważyć szkolny plecak.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
6: Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Czyta Lektor AI.

0: Szklanka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Ile może ważyć szkolne plecaki? Czy dzieci nie noszą na swoich barkach zbyt dużego ciężaru? Sprawdzono to wczoraj w ramach Dnia Tornistra. Uczniowie stanęli na wadze razem ze swoimi plecakami, a eksperci przypominali, jak prawidłowo spakować tornister i zadbać o zdrowy kręgosłup. Przyglądała się temu Monika Werc.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak na imię?
3: Polina.
2: Świetnie. Położymy tu plecak na wadze.
4: Waga plecaka 5,25. Proszę wejść na wagę. W jakim miesiącu obchodzisz urodziny?
3: W lutym.
4: Dobra, bardzo Ci dziękujemy. Proszę. I do widzenia.
3: Do widzenia.
4: No to powiedz, co masz w plecaku.
5: Mam piórnik, zeszyty, brudnopis, książki, picie, śniadaniówkę, klucze do szafki i w razie w klucze do domu, żeby jakby mojej mamy nie było w domu.
6: Książki, piórnik i na pewno śniadanie, bo ja tam nie biorę żadnych takich zabawek, nic, tylko zabieram to, co jest potrzebne. Jest bardzo lekki.
7: Książki, książkę, piórnik, śniadaniówkę i picie.
8: Piórnik, śniadaniówkę, jeszcze zeszyty i bidon.
9: Agnieszka Ganczar, kierownik sekcji higieny dzieci i młodzieży powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Zielonej Górze.
10: Dziś ogólnopolski dzień tornistra. Ważycie tornistry w szkole podstawowej numer 15. Jakie są te pierwsze wnioski?
9: Pierwsze wnioski są takie, że uczniowie mają przeciążone te tornistry. Waga tornistra oscyluje od kilograma do 5 do 10 nawet kilogramów, w zależności od wieku ucznia. No i też wagi ucznia. Tornistry nie wiedzą, co mają w tych tornistrach uczniowie, nie pakują wszystko do tornistru, pomimo to, że w szkole są zapewnione szafki szkolne indywidualne. Zbyt ciężki tornister wpływa na wadę postawy, na złą postawę, na skrzywienie kręgosłupa, na problemy przeciążeniowe, zrównieniowe kręgosłupa.
10: Ważenie tornistrów to jedno. Co potem wy robicie? Dajecie jakieś wytyczne do szkoły? Jak to wygląda?
9: Ważymy te tornistry, wydajemy zalecenia do organu prowadzącego, wpisujemy zalecenia, udzielamy instruktażu, rozdajemy ulotki instruktażowe i edukacyjne.
11: Ewa Brasowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze.
10: Dzisiaj ważenie tornistrów wszystkich uczniów w Waszej szkole. Wniosek wysuwa się taki, że większość z nich niestety ma za ciężkie te plecaki. Mają co prawda szafki w szkole zapewnione, ale z nich nie korzystają. Dlaczego Pani zdaniem?
11: Na ten moment dopiero rozdaliśmy dzieciom klucze i nawet nie we wszystkich klasach, więc musimy od początku roku dzieci wdrożyć, szczególnie te młodsze.
10: Czy one potem łapią to, że mogą przyjść i zostawić pewne rzeczy w tych szafkach? Jak to wygląda?
11: Doskonale wiedzą, że mogą. Czasem przychodzą do sekretariatu po klucz uniwersalny, żeby mi szafkę otworzyć, bo czegoś nie wyjęły. Także wiemy, że korzystają. My jako szkoła promująca zdrowie, należymy już w tej chwili do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, dbamy o to i mamy kilka razy w ciągu roku sami we własnym zakresie takie akcje ważenia plecaku. I rodzice dostają pełną wtedy informację, co dzieci dźwigają na plecach. I standardem jest, że młodsze klasy przynoszą 3 piórniki w plecaku, różne dziwne rzeczy, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. Czasem też jest tak, że dziecko wychodzi do szkoły, a rodzice są w pracy, więc nie mają możliwości kontrolowania.
1: Jak pokazał wczorajszy Dzień Tornistra, warto regularnie sprawdzać jego zawartość i zostawiać w domu wszystko, co nie jest potrzebne na lekcjach.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Teraz w programie Muzyczna Przerwa, przed nami Gypsy Kings, a za parę chwil powiemy o pierwszym roku w seminarium duchownym.

0: Kombi w przybojach Radia Plus Gorzów za nami. Teraz przypominamy o tym, co jeszcze przed nami w trakcie tej godziny dzisiejszego programu.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
0: Ponad 300 młodych mężczyzn w całym kraju podjęło w tym roku decyzję o wstąpieniu za mury seminariów duchownych, by rozpocząć drogę ku kapłaństwu. Zanim jednak na dobre wezmą do rąk teologiczne podręczniki i założą sutanny, czeka ich tak zwany rok propedeutyczny.
2: Młodzież dzisiaj to nie jest gorsze niż byłem ja 30 lat temu, absolutnie nie jest gorsze, ale jest inne. Inne są wyzwania, inne są niebezpieczeństwa. Oni teraz mają trudniej niż my mieliśmy, tak myślę. I przychodzą wiele razy bardzo zranieni, przez tak to możemy nazwać katechezą świata. I dlatego potrzebują się uczyć pełnego wyciszenia.
0: Już za kilka minut rozszyfrujmy, czym jest pierwszy rok w seminarium i jak radzą sobie pierwsze osoby właśnie w tych seminariach duchownych. O tym już za chwilę na naszej antenie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
5: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Paliwo nareszcie tańsze. O ile potanieje po podpisie prezydenta. Syreny w całej Polsce. Hołd dla zmarłego policjanta. Po ciężkim wypadku walczył o życie. 4-letni Fabian wraca do domu.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: 304 mężczyzn rozpoczęło w tym roku naukę w seminarium duchownym, diecezjalnym i zakonnym. Nim jednak na dobre wejdą na drogę ku kapłaństwu, czeka ich rok propedeutyczny. Co kryje się za tym trudnym słowem, o tym już teraz Piotr Lędzion.
2: Klerycy seminariów rozpoczęli rok akademicki tak jak wszyscy studenci. Część z nich już na kolejnym roku, część dopiero zaczęła swoją drogę ku kapłaństwu. Od kolegów ze świeckich studiów odróżnia ich to, że nim na dobre wejdą w rytm studiów, czeka ich rok propedeutyczny. Co jednak kryje się za tą tajemniczą nazwą?
3: Ksiądz Matteo Campagnaro, jestem rektorem archidiecezjalnego seminarium misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. Prawda, że jak młodzież idzie na studia, to od razu zaczyna studia. Nie ma żadnego tam przygotowania do studiów. Seminarium duchowne jest miejscem specyficznym, bo mnie nie tylko przychodzą z chłopaki, które mają się przygotować na studia teologiczne. Tutaj trzeba formować młodych chłopaków, żeby się stali prezbiterami. Chłopak, który przychodzi do seminarium, zanim zaczyna studia akademickie, ma taki czas pewnego wprowadzenia w życie duchowe, wprowadzenia w modlitwy, wprowadzenia w życie seminaryjne, formacji kapłańskiej.
2: Taka forma wdrożenia w seminaryjne życie to odpowiedź na konkretne wyzwania współczesnego świata.
3: Młodzież dzisiaj to nie jest gorsze niż byłem ja 30 lat temu, absolutnie nie jest gorsze, ale jest inna. Inne są wyzwania, inne są niebezpieczeństwa. Oni teraz mają trudniej niż my mieliśmy, tak myślę. I przychodzą wiele razy bardzo zranieni. Przez tak to możemy nazwać katechezą świata i dlatego potrzebują się uczyć pełnego wyciszenia. Słuchać głosu Pana. Próbujemy, żeby oni otworzyli ucho. Słuchali głosu Pana i w ten sensie zbliżali się do Niego. Na przykład w seminarium moim Redemptoris Mater my im ułatwiamy życie, ponieważ zabieramy im komórki. Oni nie mają komórek. Ludzie myślą, och, w XXI wieku, no tak, no, trudno jest oddać komórkę. Oczywiście oni jak potrzebują, to biorą i używają. To nie jest tak, ale na co dzień są bez. I to pomaga im bardzo skupić na modlitwie, słuchać słowa i oni zdają sobie sprawę, ile czasu jest bez tej komórki.
2: A jak na ten czas skupienia i dalszego przeżywania swojej drogi ku święceniom patrzą sami zainteresowani?
4: Kleryk Bartosz Matuszewski. Myślę, że jest to rok, który dla mnie osobiście był bardzo ważny i potrzebny, ponieważ wiele rzeczy można sobie uporządkować i to jest tak zwane rozeznanie wstępne. Po tym roku podejmuję decyzję, czy ja chcę iść dalej ku kapłaństwu, czy raczej rozeznam, że właśnie po tym roku, że to nie jest moja droga. Na pewno było czasem zmaganie się właśnie o to, czy iść dalej, ale w moim przypadku więcej było takich rzeczy za, dlatego no, jestem dalej w seminarium i wiele pytań stawiałem Panu Jezusowi i wiele uzyskałem, więc uważam, że to bardzo owocny czas dzięki też programowi, który tam był rekolekcją ignacjańskim w Wielkim Poście, czy rekolekcją ewangelizacyjnym na progu Nowego Roku, także ja uważam, że bardzo owocnie.
5: Kleryk Marceli Korytek. W seminarium krzyżują się w zasadzie cztery aspekty naszej formacji. To jest formacja intelektualna, naukowa, ale to jest tylko jeden z czterech elementów. Oprócz tego jeszcze jest formacja pastoralna, duszpasterska, jest formacja duchowa, wewnętrzna, nasza modlitwa i jest formacja ludzka. Dzisiaj wydaje się, że w zasadzie ta formacja ludzka wymaga największej uwagi i może też jest najtrudniejsza. Uczymy się znajdować czas na wszystko, co jest ważne, ale też rezygnować z tego, co jest mniej ważne. Seminarium trwa dosyć długo, więc jest dużo czasu, jest kilka lat, żeby spokojnie to sobie uporządkować, nauczyć się funkcjonować w takim trybie i to troszkę odzwierciedla to, jak później wygląda nasze życie w parafiach.
1: Jak sami słyszeliście, ten wstępny rok to przede wszystkim czas na złapanie głębokiego oddechu, odcięcie się od smartfonów i upewnienie się, czy wybrana ścieżka na pewno jest tą właściwą. W dzisiejszym tak głośnym świecie taka 300% szkoła budowania charakteru i ciszy jest tym 304 nowym klerykom po prostu potrzebna. Piotrowi Lędzionowi bardzo dziękujemy za to wnikliwe przybliżenie seminaryjnych kulis i tym tematem kończymy pierwszą godzinę piątkowego magazynu reporterów, ale kolejne już za chwilę i w jej trakcie między innymi zajrzymy do kalendarza. Dziś, 2 października, w Kościele Katolickim obchodzimy wspomnienie świętych aniołów stróżów.
6: Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga, aby właśnie wspierały człowieka, opiekowały się człowiekiem, też zachowywały człowieka od różnych niebezpieczeństw.
1: Co o nich wiemy z kart Pisma Świętego? Więcej o tym po 17.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Teraz budka suflera, a za moment jeszcze wiadomości i prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Jesień. Czas zadumy i wspominania tych, którzy odeszli. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. U nas już teraz znajdziesz duży wybór zniczy i wiązanek. Nie zwlekaj na ostatnią chwilę. Zrób spokojne zakupy. Wybierz najpiękniejsze wiązanki oraz znicze. Wszystko jak zawsze w atrakcyjnych cenach. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. Bo warto pamiętać.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.
4: Prawomocny wyrok dla Przemysława E. z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne. MON szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Wieczorem polscy piłkarze zagrają na PGE Narodowym z Rumunią. Jest 17. Marcin Bartnik. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława E. z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe.
5: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20, czyli będzie mógł ubiegać się oskarżony dopiero po odbyciu 20 lat z tych 25 orzeczonych z kary łącznej.
4: Mówi prokurator Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzucała Przemysławowi E. 26 przestępstw.
5: Popełnienie szeregu przestępstw o charakterze przemocy seksualnej wobec osób małoletnich oraz wobec pełnoletnich kobiet, jak również oskarżonemu zarzucono prawomocnym wyrokiem przestępstwa przeciwko ustawie o ochronie zwierząt.
4: Wyrok usłyszała także była żona mężczyzny. Sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. Prokuratura domaga się zaostrzenia kary. Apelacja ma zostać rozpatrzona w listopadzie. MON szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
6: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku złożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
4: Tłumaczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten projekt ma zebrać w jednym dokumencie przepisy i regulacje rozproszone w różnych rozporządzeniach. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Chaos na ulicach, przemoc i podpalenia. Wrze we Francji nasiliły się protesty licealistów i studentów, którzy żądają zwiększenia budżetu na edukację. Około 400 placówek oświatowych pozostaje zamkniętych, a w wielu miastach dochodzi do starć z policją. Rząd potępia przemoc i twierdzi, że protesty zostały przejęte przez radykalne grupy. Żadna z obaw nie usprawiedliwia przemocy. W żadnym wypadku politycy nie powinni legitymizować przemocy. Widzieliśmy wielu polityków udających się do szkół średnich, by podburzać uczniów. Komentował prezydent Francji Emmanuel Macron. Według ministra edukacji rannych zostało co najmniej 65 pracowników szkół i około 170 uczniów. Od początku protestów policja zatrzymała 2000 osób.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Ważny mecz dla piłkarzy, jeszcze ważniejszy dla selekcjonera. Dziś w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Nie brakuje głosów, że dla trenera Jana Urbana to może być spotkanie o wszystko.
7: Ta seria 5 meczów bez zwycięstwa drużyny narodowej jest długa, jest męcząca i myślę, że w końcu może zabraknąć cierpliwości władzom PZPN-u, jeżeli będzie się dalej przedłużała.
4: Komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara i dodaje, że biało-czerwoni będą chcieli się zrehabilitować po remisie z Bośnią i Hercegowiną, a także porażce ze Szwecją.
7: Myślę, że też Polacy do tego spotkania podejdą absolutnie zmobilizowani. To czuć, to widać w ich wypowiedziach, w ich zachowaniu po meczu ze Szwecją, a przed spotkaniem z Rumunią. Dodatkowym atutem na pewno będzie to, że gramy u siebie.
4: Mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.
0: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
8: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca. Pogoda.
9: Jest piątek, jest ciepło, jest też dobra muzyka, no jedynie do szczęścia brakuje nieco więcej słońca. Nad Gorzowym i regionem obecnie zachmurzenie jest całkowite, no ale właśnie, temperatura całkiem przyjemna, 20 stopni obecnie na termometrach, no i niestety według zapowiedzi synoptyków bez słońca do końca dnia, a słońce zajdzie dopiero o 18.36. Ciśnienie jest wysokie i powoli rośnie, barometry wskazują 1030 hektopaskali. W nocy ochłodzi się do 12 kresek. Natomiast jutro poranek będzie mglisty, do południa zachmurzenie całkowite, a w drugiej części dnia przejaśnienia słońca, jednak chmury nadal będą w przewadze. Bez opadów przez cały dzień i maksymalnie do 18 stopni.
0: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
8: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
9: Paweł Gorzkiewicz, witam ponownie. Na zegarach już chwilę po 17 w piątek, a to oznacza tylko jedno. Od upragnionego weekendu dzieli nas już niecała godzina i choć za oknem niebo jest dziś pochmurne, to obiecuję, że w waszych ogłośnikach nie zabraknie czystego słońca. Przez najbliższy czas naładujemy was doskonałą energią i najlepszymi przebojami Radia Plus Gorzów. A do tego za moment startuje druga godzina dzisiejszego magazynu reporterów w rytmie wydarzeń, której szczegóły już za chwilę. Teraz przed nami Albano i Romina Power.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: W trakcie drugiej godziny dzisiejszego programu zajrzymy do kalendarza. Dziś 2 października i tego dnia w Kościele Katolickim obchodzimy wspomnienie świętych aniołów stróżów.
2: Anioł jest duchem, czyli nie ma ciała, nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. Jest niewidzialny. Po prostu czujemy jego obecność, to, że jest z nami.
1: Co o nich wiemy z kart Pisma Świętego? Więcej o tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi, jak co piątek, nie zabraknie tematów motoryzacyjnych. O czym dziś będzie mowa, to już teraz zdradzi nam Jarosław Zgirski, który zaprasza na Auto Plus.

0: Trzecia odsłona pakietu ceny paliw niżej rząd chce wdrożyć w trybie ekspresowym ku uciesze kierowców, lecz elektromobilność to nie jest ulubiony kierunek Polaków. O tym dziś w magazynie, a w teście Mazda CX-5, czyli japoński sposób na mieszankę tradycji z nowoczesnością.
1: Auto Plus w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
2: Kościół potrzebuje autentycznej sztuki, w niej wyrażają się najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, powiedział papież do artystów.
1: O szczegółach w programie, który zaczynamy za chwilę, koniecznie zostańcie z nami.
3: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Tę modlitwę wielu z nas zna od dziecka, a dziś warto ją przypomnieć, bo właśnie obchodzimy wspomnienie świętych aniołów stróżów. Dorota Gute sprawdziła, co o nich wiemy.
2: Anioł stróż jest Bożym posłańcem, który zostaje dany człowiekowi właśnie, aby go strzegł. Ksiądz Mariusz Łuszczyk, wikariusz parafii Najświętszego Zbawiciela. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga, aby właśnie wspierały człowieka, opiekowały się człowiekiem, też zachowywały człowieka od różnych niebezpieczeństw.
3: Czy może gdzieś jest wspomniane na kartach Pisma Świętego, jak taki anioł stróż może wyglądać, czy tutaj raczej nasza wyobraźnia bardziej działa?
2: Znaczy zdecydowanie działa nasza wyobraźnia, dlatego, bo anioł jest duchem, czyli nie ma ciała, nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. Jest niewidzialny. Po prostu czujemy jego obecność, to, że jest z nami. Jego działanie często jest działaniem namacalnym. Możemy go dostrzec właśnie przez konkretne czyny, przez konkretne działanie, przez to, że strzeże nas, opiekuje się nami i chroni w niebezpieczeństwach.
3: Czy ksiądz mógł wspomnieć może o jednym takim momencie w swoim życiu, kiedy faktycznie poczuł, że ten anioł stróż czuwa nad nim?
2: Znaczy zapewne wiele sytuacji na drodze, kiedy jadę samochodem. Kilkakrotnie udało mi się uniknąć jakiegoś zderzenia albo tak pojechać, że nic się nie stało i czułem taką Bożą opiekę właśnie anioła stróża, który zazwyczaj też często jak gdzieś jadę albo gdzieś idę w jakieś miejsce, które mnie niepokoi, to wtedy proszę mojego anioła stróża o opiekę.
3: Czy był taki moment w Pani życiu, że czuła Pani obecność anioła stróża?
4: Tak, takich momentów było sporo. Najbardziej pamiętam swój taki pobyt w górach w okresie zimowym. Doszłam do schroniska i diametralnie zmieniła się pogoda. Zaczął sypać śnieg, powstała mgła. W tym momencie chciałam wrócić tą samą drogą, którą przyszłam i idąc w pewnym momencie poczułam jak gdyby z tyłu taki głos: nie idź, wracaj. I to było takie silne odczucie, że zawróciłam do schroniska. Myślę, że w tym momencie to był właśnie anioł stróż, który uchronił moje życie, no bo podejrzewam, że skończyłoby się to tragicznie.
3: Czy czuli Państwo może kiedyś obecność anioła stróża?
5: Na pewno gdzieś chodzi przy mnie i no w takich chwilach słabości na pewno czuję.
6: Ja proszę Panią, po udarze, który przeszłam, to normalnie nie wiem, czy to anioł stróż nade mną czuwa, czy mój zmarły mąż. Bo jak czegoś szukam, to mówię, no pomóżcie. Ja mówię, Paweł, do męża. I zaraz idę tam, gdzie to leży.
7: Chyba kilka razy podczas takich jakichś ciężkich wydarzeń, dziś jakichś stresów, to może wtedy dziś coś tam było takiego.
8: Każdy człowiek z chwilą narodzin powierzony zostaje opiece osobistego anioła stróża, który nieustannie towarzyszy mu w wędrówce przez życie aż do samej śmierci. Dorota Gut, Radio Plus.
1: Trzeba przyznać, że ta krótka modlitwa ma w sobie niezwykłą ponadczasową siłę, która wielu z nas towarzyszy przez całe dorosłe życie. Dzisiejsze wspomnienie to doskonała okazja, by w codziennym biegu na chwilę się zatrzymać i po prostu podziękować za duchowe wsparcie, które każdego dnia dodaje nam otuchy. Dorocie Gut, bardzo dziękujemy za to, że pozwoliła nam dziś na nowo odkryć te anielskie tajemnice. Teraz w programie robimy krótką przerwę i za moment informacje motoryzacyjne, czyli magazyn Auto Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
9: Reklama.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Zamiast jesienią chodzić jak struty, kup sobie nowe buty. Wyprzedaż skórzanego obuwia jesiennego i zimowego. Od 1 października, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. A w sobotę od 10 do 14. Kiermasz obuwia skórzanego. Gorzów Wielkopolski, Pocztowa 3.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Po reklamie.
20: Autopromocja.
21: Magazyn Auto Plus.
22: Świat czterech kółek w pigułce. Nie zawsze na poważnie. W programie informacje nie tylko dla fanów motoryzacji. Porady, ciekawostki, opinie i komentarze. Testy aut dla rodziny i do firmy. Magazyn Auto Plus. Zawsze w piątki przed 18. Jarosław Zgirski, zapraszam.
21: Auto Plus.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Kierowcy jeżdżący często autostradą A2 na odcinku Warszawa-Łódź będą musieli liczyć się z męczącymi utrudnieniami. Ze względu na przebudowę tego fragmentu autostrady i dobudowywanie trzeciego pasa ruchu na tej trasie zostanie znacznie ruch spowolniony. Dopuszczalnej prędkości, która została ustalona na 70 km na godzinę, pilnować będą odcinkowe fotoradary. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeszcze w tym roku pojawią się one na jezdniach w obu kierunkach na odcinku Dzierżgów-Niesłuków i będzie mieć 30 km długości. Drugi, zaczynający się tuż za Pruszkowem w kierunku Łodzi, będzie mieć 48 km długości. Nieco lepsze wieści dla kierowców ma za to Jarek Zgirski, który właśnie wszedł do studia. Pora zatem na magazyn Auto Plus.
0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry, zmotoryzowanym i nie tylko. Alla fera, jeszcze nie tak dawno narzekałem na zimną wiosnę, a tu już proszę, słoneczny, ciepły październik. Tylko patrzeć, jak nad polskie morze zaczną zjeżdżać letnicy. No ale o klimacie i co z niego wynika w dalszej części programu, bo teraz bliższa ciału koszula. Paliwo będzie tańsze i to już od jutra, po podpisaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W ekspresowym tempie opublikowano ją w Dzienniku Ustaw. Premier Donald Tusk na platformie X zapowiedział, że ceny paliw spadną jeszcze w weekend, a potwierdzenie tej informacji przyszło od strony ministra finansów Andrzeja Domańskiego, ale też i od szefa resortu energii Miłosza Motyki. Ulga dla kierowców będzie znaczna, ale nie uchroni nas przed zmianami cen na światowych rynkach, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
3: Od jutra będą możliwe niższe ceny paliw. Jeszcze dzisiaj natomiast minister energii ogłosi maksymalne ceny paliw, które w porównaniu do tych poziomów obserwowanych jeszcze dzisiaj na stacjach będą oznaczały obniżkę cen ponad złotówkę w przypadku benzyny i oleju napędowego. Tu skala tych obniżek w zależności od stacji może sięgać od złotówki do złoty 20-30 groszy za litr. Niemniej jednak ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, początek przyszłego tygodnia może przynieść obniżkę tych maksymalnych poziomów cen paliw, a więc ta sytuacja będzie pozostawała korzystna.
2: Przypomnę, że rządowa ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych dotyczy zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych w okresie od 1 marca 2026 do 31 marca roku przyszłego. Była to już druga próba wprowadzenia tego podatku ze strony koalicji rządzącej. Poprzednio prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego do tak zwanej kontroli prewencyjnej. Obecną podpisał, kierując do tak zwanej kontroli następczej, ale to pozwala rządowi procedować dalej. Z perspektywy przeciwników elektromobilności piekło zamarzło. W tym roku po raz pierwszy liczba nowo zarejestrowanych samochodów elektrycznych przekroczyła liczbę zarejestrowanych nowych aut spalinowych. Nie w Polsce. W krajach Unii Europejskiej poza Polską. Dane od stycznia do sierpnia tego roku pokazują, że nie jest to różnica duża, bo sięgnęła tylko 6 tysięcy sztuk, no ale jednak. Z danych Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności wynika, że w naszym kraju do lipca tego roku jeździło 302 tysiące aut typu BEV i PHEV, czyli i elektryków, i pluginów, samych elektryków jest mniej. Stanowią one około 5% ogółu rejestracji. W Unii Europejskiej ich udział jest wielokrotnie wyższy. Elektromobilność jako element zielonego ładu jest teraz w Polsce krytykowana, ale w wielu europejskich stolicach szybkość zmian też jest podważana w imię zwiększania konkurencyjności. Czy zatem należy porzucić główne wytyczne zielonego ładu, a elektromobilność i strefy czystego transportu potraktować już jako chwilowe zamroczenie? Klimatolog i agrometeorolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie pozostawia wątpliwości.
4: Elektromobilność to jest sposób na transformację całej gospodarki. I trzeba powiedzieć, że ten wyścig już dawno trwa. Bezpieczeństwo, stabilność, pewność, odporność to jest to, co dają nam elektryki. Gdy mówimy o strefach czystego transportu, to pamiętajmy, że sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś uważa, że jest to mu niewygodne, to będzie na pewno z tego powodu narzekał. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś z zanieczyszczającym samochodem truje innych i ma do tego prawo tylko dlatego, że ma taki samochód. Natomiast czy strefy czystego transportu są konieczne? No to jest dyskusja bardzo szeroka.
2: Profesor Chojnicki uważa, zresztą podobnie jak wielu naukowców i część branży motoryzacyjnej, że auta z silnikami elektrycznymi to przyszłość motoryzacji, czy nam się to podoba, czy nie. Kolejne dekady będą rugować z rynku silniki spalinowe, których nie da się już zbytnio ująć w kaganiec norm euro. Globalny technologiczny wyścig zmierza raczej do tego, czy motory elektryczne napędzać będą baterie, czy układy zasilania oparte na swoistym pędniku. Znaleźliśmy się zatem w miejscu, które można nazwać rozstajem dróg, co bardzo przypomina sytuację z przełomu XIX i XX wieku, gdy przekonywano, że lepiej może zostać przy koniach, bo te piekielne maszyny będą rodzić tylko problemy. No i patrzcie Państwo, czyżby wtedy mieli rację? Teraz przerwa, a po niej coś się ruszyło w kwestii dopłat do elektryków, a w teście dyskretny urok tradycji, czyli nowa Mazda CX-5.
0: Auto Plus. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów. Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Witam w drugiej części magazynu. Budżet programu Nasze Auto, czyli dopłat do zakupu aut elektrycznych, został zwiększony. Wczoraj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w ramach środków z KPO zwiększono budżet przeznaczony na wypłaty dofinansowania o ponad 82 miliony złotych. To oznacza, że po wygaśnięciu zasadniczej części programu w styczniu tego roku, teraz dofinansowanie zostanie przyznane tym wnioskodawcom, którzy pozytywnie przeszli postępowanie w trybie warunkowym. Fundusz ujawnił, że przyjęto 40 tysięcy wniosków o dofinansowanie, z tego już pozytywnie rozpatrzono 37 tysięcy. Niestety na razie nic nie wiadomo o przygotowywaniu nowego pakietu wsparcia zakupu samochodów elektrycznych. Idźmy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Nie od dziś wiadomo, że Mazda jak dzikie konie galopuje swoją drogą. Dotyczyło to głównie jednostek napędowych, bo w kwestii przyjemności z jazdy, no, Japończycy Hiroshimi byli tradycjonalistami. Tyle, że w nowej odsłonie X-uwa Mazdy CX-5 tradycjonaliści musieli się trochę posunąć i dać miejsce nowoczesności. W trzeciej osłonie CX-5 jest ona odczuwalnie większa od poprzedniczki, ma większy rozstaw osi, co od razu odbija się na ilości miejsca w kabinie i bagażniku. Miejsca na nogi z naddatkiem wystarczy z tyłu, z przodu też można się rozsiąść jak basza, co oznacza, że jest to auto, które nadaje się bardzo na długie podróże. Tym bardziej, że kufer też urósł i ma teraz pojemność 583 litrów, czyli o ponad 60 litrów. Większy od poprzedniej generacji. W kabinie zmieniła się także deska rozdzielcza, której centralnym elementem jest wielki, ponad 15-calowy ekran. Przed kierownicą mamy do dyspozycji 10-calowy konfigurowalny ekran. Na samej kierownicy zaś napis Mazda, zamiast klasycznego logo marki, podobnie zresztą jak na klapie bagażnika. Mazdowski znaczek pozostał jedynie na grillu. System multimedialny działa na oprogramowaniu Google'a, jest więc trochę jak smartfon, co niespecjalnie pewnie spodoba się tradycjonalistom, ale muszę przyznać, że aż tak skomplikowana jego obsługa nie jest. No i to dlatego opcje klimatyzacji zostały wszyte w system, bo głosowo można zlecić zmianę temperatury wnętrza. Widać, że wzornictwo idzie w kierunku smartfonizacji, co dotychczas w Mazdzie nie było jakoś szczególnie zauważalne. No idzie nowe i dotychczasowy fan Mazdy będzie musiał poduczyć się trochę nowej obsługi auta. Nadwozie jednak nawiązuje już do znanych mazdowskich linii, jest lekko garbate. Nie można mu jednak odmówić ponad czasowego sznytu. Także pod maską inżynierowie zaprotestowali przeciwko Zielonemu Ładowi. Co prawda to miękka hybryda, której roli w ogóle jakoś się nie odczuwa, ale silnik o pojemności 2,5 litra to jak policzek wymierzony tendencji downsizingu. To wolno ssąca jednostka mająca tylko 141 koni, sprzężona z 6-biegowym automatem. Razem z zawieszeniem, którego nastawy premiują spokojną jazdę, cały układ napędowy lubi spokojne kruzowanie, czyli takie majestatyczne pokonywanie kilometrów asfaltu, gdzie impuls w postaci nagłej furii na ślamazarność gościnnych występów auta na lewym pasie nie powoduje przeistaczania się nas w mistrza toru wyścigowego. Owszem, silnik na wyższych obrotach pozwala rączo wyprzedzać, ale nie robi tego w stylu znanym z widlastych jednostek. Zawieszenie rozlazłe nie jest i potrafi pokonać serię szybkich łuków, jednak jest na tyle miękkie, że niewprawionego kierowcę może wpędzić w lekki stresik. Generalnie jednak nowa CX-5 to typowy pożeracz szos, auto wielkie i wygodne, mające wszystkie cechy pojazdu, które aspiruje do segmentu premium, choćby wysmakowaniem wnętrza. Motor o pojemności świątecznego garu z bigosem palić musi, ale jakoś niespecjalnie dużo, bo średnia z testu to 8,2 litra na setkę, przy czym spokojna jazda poza miastem zakończyła się rezultatem 7,5 litra, zaś w mieście powyżej 9, a w korkach to nawet 10,4. No tyle tylko, że przed wyjazdem radzę skonfigurować system pod siebie, by później nie uczyć się po drodze, co skrzętnie odnotuje odpowiednik gderliwej małżonki, czyli pikacz odpowiedzialny za skupienie na drodze. Ceny Mazdy CX-5 nowej generacji zaczynają się od 143 tysięcy złotych. Testowana najwyższa wersja Homura to wydatek rzędu 186 tysięcy. A za tydzień elektryk na sportową modłę Alpine A390 ze słabym, tylko 400-konnym silnikiem. Pora się żegnać, życzę przejechania wielu kilometrów.

0: kilometrów na tanim paliwie. Także ciepłego i miłego jesiennego weekendu. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
1: Auto Plus. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
1: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. G jak gwiazda, W jak wspomnienia, P jak przeboje.
5: Karierę zaczynał w zespole Blackout. Jego Jaskółka uwięziona to jeden z największych polskich przebojów wszechczasów. Na wiele lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale od czasu do czasu wraca do ojczyzny i właśnie wrócił do Radia Plus.
1: B jak Stan Borys. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: W przebojach z nutą nostalgii Bonnie M za nami, na zegarach za 9 minut 18, czyli za moment oficjalnie rozpoczniemy weekend, ale zanim to, na zakończenie piątkowego magazynu reporterów czas na najświeższe informacje z Watykanu. Zaczynamy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Kościół potrzebuje autentycznej sztuki, w niej wyrażają się najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, powiedział papież do artystów. W Watykanie zaprezentowano kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. W Paryżu papież zaprezentował własną wizję kościoła żyjącego Chrystusem i dzielącego się nim ze światem, uważa były przewodniczący Episkopatu Francji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, potrafi ona bowiem ukazać to, co niewidzialne, i wyrazić pragnienia ludzkiego serca poszukującego prawdy i Boga. Mówił Leon XIV na audiencji dla artystów zaproszonych do Watykanu przez dykasterię do spraw kultury i edukacji.
4: Papież zauważył, że sztuka przechwytuje wszelkie pytania ludzkiego serca i sprawia, że można je usłyszeć, zobaczyć i nimi się dzielić. Leon XIV odwołał się do słynnych słów świętego Augustyna: niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie.
5: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
4: Autentyczna sztuka jest ożywiana tym niepokojem. Dlatego dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, lecz fundamentalnym miejscem słuchania, gdzie można poznać aspiracje i rany ludzkości, jej pragnienie piękna, sprawiedliwości i pokoju, jej poszukiwanie sensu.
3: Papież wskazał też na znaczenie kultury w dobie sztucznej inteligencji. Algorytmy powielają to, co już zostało stworzone. Brakiem ludzkiej iskry. Wraz z wami, powiedział do artystów papież, chcemy strzec wspaniałego człowieczeństwa. W Watykanie zaprezentowano szczyt kościelny 10 lat po Amoris Laetitia. Odbędzie się on od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział wszyscy przewodniczący episkopatów.
6: Jak wyjaśniła podsekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, profesor Gabriella Gambino, celem spotkania jest podjęcie refleksji nad tym, jakie kroki podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom dzisiaj, z uwzględnieniem doświadczeń kościołów lokalnych. Zwróciła uwagę na skalę przemian kulturowych, które wpływają również na życie rodzinne. Przywołała dane dotyczące praktyki zawierania małżeństw sakramentalnych, między innymi z Polski, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o 45%.
3: Podczas wizyty we Francji Leon XIV zaprezentował swoją wizję Kościoła. Jest ona zakorzeniona w życiu duchowym. Kościół ma być skoncentrowany na Chrystusie, a zarazem wychodzić z Nim do świata. Wskazuje na to były przewodniczący Episkopatu Francji, podsumowując wizytę Ojca Świętego.
7: Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin-Beauforta to właśnie Eucharystia w centrum Paryża pozostanie głównym symbolem tej wizyty. To było oszałamiające widzieć pole elizejskie, wypełnione rzeszą 800 tysięcy ludzi, tak radosnych i skupionych, którzy zgromadzili się nie przeciw komuś, ale aby świat miał życie, jak głosi hasło tej podróży, mówi metropolita Reims w rozmowie z La Croix. Dla niego Eucharystia na polach elizejskich miała wymiar eschatologiczny. W samym sercu takiego miasta jak Paryż, tego wspaniałego dzieła rąk ludzkich, przesiąkniętego historią, zgromadził się tłum, który wielbił Boga. Nie po to, aby zanegować miasto ludzi, ale by żyło ono w pełni, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w piątkowym magazynie reporterów. Na nowe wydanie programu zapraszam po weekendzie, w poniedziałek po godzinie 16.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Teraz przed nami Halina Frąckowiak, a za moment wiadomości i prognoza pogody na weekend.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
0: Po reklamie.
2: Wreszcie dobre wieści dla kierowców. Poza programem CPN państwa europejskie rzucą na rynek rezerwę oleju napędowego. Za chwilę też sądowo-wyborcze starcia w Krakowie oraz pasieka w centrum Łodzi. Jest 18. Marcin Bartnik. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Wraca rządowy pakiet CPN. Minister energii ogłosił, że od soboty kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Powrót pakietu CPN oznacza, że od teraz, co najmniej do końca grudnia, minister energii będzie codziennie ogłaszał maksymalne ceny paliw, wyjątkiem weekendy i poniedziałki, kiedy obowiązywać będą ceny podane w piątek.
4: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
3: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Kierowcy nie ukrywają, że obniżki na stacjach to spora ulga.
5: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
6: Poczeka pan
7: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
3: Rząd przywrócił pakiet CPN po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma to przynieść zyski do budżetu państwa, które pokryją koszt obniżenia cen paliw.
2: A ten koszt, według wyliczeń Ministerstwa Finansów, to prawie 5,5 miliarda złotych. W kontekście cen paliw dobre wieści płyną też zza oceanu. Europa zgodziła się uwolnić potężną ilość oleju napędowego ze swoich rezerw, napisał prezydent Donald Trump w swoich mediach społecznościowych. Stany Zjednoczone naciskały ostatnio na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy czy Włochy. To dlatego, że ceny oleju napędowego w USA osiągnęły we wrześniu rekordową wysokość i nadal znajdują się blisko najwyższego poziomu w historii, średnio 6,5 dolara za galon. Łukasz Gibała przegrał w trybie wyborczym. Kandydat na prezydenta Krakowa musi sprostować swoje słowa o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd nakazał opublikowanie sprostowania. Postanowienie jest nieprawomocne. Czy będzie zażalenie?
8: Mamy dobę, żeby to przeanalizować dokładnie. Ciężko ostateczną decyzję podejmować. No przede wszystkim to jest zawsze decyzja samego zainteresowanego, ale nawet jakąś rekomendację ciężko tutaj formułować.
2: Mówił Jan Hoffman, pełnomocnik Łukasza Gibały w postępowaniu. Satysfakcji z wyroku nie kryje pełnomocnik Moniki Piątkowskiej, mecenas Rafał Rozwadowski.
9: Uważam, że sąd ocenił w sposób drozgowy materiał dowodowy w niniejszej sprawie, dokonał szczegółowej analizy i orzekł zgodnie z wnioskiem. W mojej ocenie ten wyrok jest satysfakcjonujący, ponieważ co do zasady, a to jest tak naprawdę istotne, on jest w całości zgodnie z wnioskiem.
2: Drugi zaplanowany na dziś proces w trybie wyborczym został odroczony do poniedziałku. Został złożony przez pełnomocnika Łukasza Gibały przeciwko Monice Piątkowskiej. Chodzi o jej wypowiedzi, w których sugerowała, że Gibała w większości głosowań Rady Miasta wstrzymywał się od głosu. Sztab Gibały chce dowieść przed sądem, że to nieprawda. Trwa dochodzenie w sprawie zakażenia salmonellą w jednym z przedszkoli w Szczecinku. Zatruciu mogło ulec nawet kilkadziesiąt dzieci.
10: Z powodu wykrycia zakażenia u dzieci uczęszczających do tego przedszkola bakteriami z grupy salmonella. W związku z tym przeprowadzone było dochodzenie epidemiologiczne. Przedszkole zostało tymczasowo zamknięte.
2: Powiedziała nam Anna Bąk z sanepidu w Szczecinku. Na ten moment nieznana jest skala zakażenia, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że część dzieci trafiła do szpitala. Wiadomo, że placówka miała własną kuchnię.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: 15 uli i dziesiątki tysięcy pszczół. Taka pasieka wyrosła w jednym z ogrodów w centrum Łodzi. Ma działać terapeutycznie na uczniów, którzy będą mieć tam warsztaty, i na seniorów. Pasiekę założono bowiem obok domu dziennego pobytu. Był tam nasz reporter Grzegorz Mnich.
11: Zaglądamy, co widzimy.
12: Po prostu zasiedlone ule. To są pszczoły, można było powiedzieć, że gatunku łagodnego, więc możemy spokojnie się przechadzać, nie wykonując gwałtownych ruchów.
13: Przychodziliśmy, zbliżaliśmy się do tych uli i naprawdę nikomu nic się nie stało. Także są bezpieczne. A my będziemy mieli z tego profity w postaci miodu.
11: Ma być nastrój też, czyli zapachy, nie tylko smaki.
14: Tak, to prawda. Zdecydowanie mile i przyjemnie jest w naszym ogrodzie.
15: Jeżeli jesteśmy blisko pasieki, czujemy zapach powietrza ulowego. Adam Wiklak, technik pszczelarz. I czuć niesamowity aromat i pyłku, i propolisu, i wosku, i przede wszystkim tego nektaru, który pszczoły przynoszą.
2: ale na miód trzeba będzie oczywiście poczekać do wiosny.
0: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca. Pogoda.
6: Nad gorzowym regionem zachmurzenie w przewadze, ale w tym momencie właśnie między tymi chmurami zaczyna pojawiać się nieco więcej słońca, które zajdzie w zasadzie już za 30 minut. Na termometrach mamy 17 stopni, a ciśnienie jest wysokie i powoli rośnie. Barometry wskazują 1031 hektopaskali. W nocy ochłodzi się do 12 kresek. Natomiast jutro wczesny ranek będzie mglisty, także kierowcy uważajcie. Do południa zachmurzenie całkowite i bez opadów. W drugiej części dnia zdecydowanie więcej przejaśnień słońca, ale chmury nadal będą w przewadze. Na termometrach do 18 stopni maksymalnie.
0: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
6: No i to już jest ten czas. W piątek na zegarach 5 minut po 18, czyli możemy oficjalnie rozpocząć drugi weekend jesieni 2026. Paweł Gorzkiewicz, kłaniam się nisko i polecam przeboje Radia Plus Gorzów. Na dobry początek, Chris Rea.

przebojach Radia Plus Gorzów, za nami Kaja i Goran Bregowicz. A gorzowskich pasażerów komunikacji miejskiej czeka dłuższy okres utrudnień związanych z przebudową torowiska przy ulicy Pomorskiej. Za chwilę powiemy, które linie tramwajowe zmienią trasy, gdzie pojawi się autobusowa komunikacja zastępcza i co zostanie zrobione w ramach inwestycji.

0: Przyboje Radia Plus Gorzów. A w naszym mieście zapowiada się rok dużych zmian dla pasażerów komunikacji miejskiej. Wszystko przez planowaną przebudowę 758 metrów torowiska przy ulicy Pomorskiej na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania Zamenhofa. Prace mają potrwać 12 miesięcy, a ich szacunkowa wartość to ponad 7,5 miliona złotych. Największe utrudnienia czekają pasażerów tramwajów. Linie 1 i 3 będą dojeżdżały tylko do Ronda Santowskiego, natomiast czwórka zostanie całkowicie zawieszona na czas robót. Mieszkańcy Dolinek, Walczaka i okolicy Fildorfanila będą musieli korzystać z zastępczej linii autobusowej T1. Po remoncie pojawią się nowe perony, oświetlenie LED i ogrodzone torowisko, a także odnowiona sieć trakcyjna. Firmy mogą składać oferty do 28 października, więc na rozpoczęcie prac trzeba jeszcze poczekać. Później jednak trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, bo przez cały rok wygodniej pojedziemy dopiero po zakończeniu tej inwestycji. Do tego czasu trzeba będzie dokładnie sprawdzać rozkłady jazdy i planować przesiadki wcześniej.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Wow! W Aldi

0: nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Zamiast jesienią chodzić jak struty, kup sobie nowe buty. Wyprzedaż skórzanego obuwia jesiennego i zimowego. Od 1 października, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. A w soboty od 10 do 14. Kiermasz obuwia skórzanego. Gorzów Wielkopolski, Pocztowa 3.

0: To na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
7: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Jeninie.

Sandra w przebojach Radia Plus Gorzów za nami, a kierowcy w Gorzowie zyskali właśnie nowy fragment drogi, który ma usprawnić przejazd między największymi osiedlami miasta. Za chwilę powiemy, co dokładnie powstało w ramach pierwszego etapu północnej obwodnicy, ile kosztowała inwestycja i jakie znaczenie ma dla przyszłej organizacji ruchu.

0: Za nami przeboje Radia Plus Gorzów, a pierwszy odcinek północnej obwodnicy Gorzowa został już oddany kierowcom. W odmienionej środy 30 września można przejechać blisko pół kilometra nowej trasy łączącej rondo przy ulicy Wyszyńskiego z rondem przy skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego i Owocowej. Powstały dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu. W ramach inwestycji wykonano także zatoki autobusowe i postojowe, chodniki, ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie oraz system odwodnienia. Jest też zbiornik retencyjny z przelewem do Kłodawki. Nowa droga ma usprawnić komunikację między Górczynem i Piaskami, odciążyć trasę średnicową i ułatwić połączenie w stronę Gdańska, Gdyni oraz węzła S3. Cała inwestycja kosztuje ponad 35 milionów złotych, z czego ponad 33,5 miliona stanowi dofinansowanie. To dopiero pierwszy etap, ale dla kierowców oznacza już konkretną zmianę. Kolejny fragment miasta staje się łatwiej dostępny, a północna obwodnica zaczyna spełniać swoją rolę. Docelowo ma otworzyć nowe możliwości komunikacyjne dla całego miasta na północy Gorzowa.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Jesień. Czas zadumy i wspominania tych, którzy odeszli. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. U nas już teraz znajdziesz duży wybór zniczy i wiązanek. Nie zwlekaj na ostatnią chwilę. Zrób spokojne zakupy. Wybierz najpiękniejsze wiązanki oraz znicze. Wszystko jak zawsze w atrakcyjnych cenach. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. Bo warto pamiętać.
3: Po reklamie.
5: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Kłodawie.

0: Na zegarach już za moment godzina 19, a skoro wakacje również dla studentów się zakończyły, to po tej wakacyjnej przerwie działalność wznawia inkluzywna pracownia edukacji artystycznej Gorzowskiego NCK. Już w najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego będzie można zapisać się na malarstwo, rysunek czy kurs fotografii.
1: Rysunek prowadzi Katarzyna Nagwrocka, wspaniała, będzie prowadziła kurs rysunku od podstaw. No ja zostaję przy malarstwie. Kurs fotografii w tym roku prowadzi Krzysztof Grygiel. Tutaj mamy dwie grupy, początkującą i zaawansowaną, i nie mamy za dużo miejsc, ale gdyby ktoś bardzo chciał, to musi do mnie napisać albo zadzwonić. W grupie początkującej jeszcze 3 miejsca się znajdą i w grupie zaawansowanej trochę więcej. I to jest informacja dla osób, które no już wiedzą co nieco o aparacie.
0: Mówiła szefowa IPA Anna Modrzejewska. Więc jeśli czujecie, że drzemie w was dusza artysty, poniedziałek to idealny moment, by dać jej dojść do głosu. My natomiast nie czekamy do poniedziałku i już teraz podkręcamy artystyczny klimat na antenie. Meldujemy się z powrotem w krainie niezapomnianych hitów z tamtych lat. Teraz na naszej antenie muzyczna przerwa i za moment wiadomości oraz prognoza pogody. Zostańcie z nami.

0: Na początek polityczny spór po podpisaniu ustawy paliwowej przez prezydenta. Ponad 11 miliardów złotych. Rząd podsumowuje 2 lata programu Aktywny Rodzic. W Zielonej Górze ruszyła Akademia Winoogrodnika. Jest 19. Marcin Bartnik. Polityczny spór po podpisaniu ustawy paliwowej. Rząd mówi o wygranej kierowców, a opozycja krytykuje. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i zażądał natychmiastowych obniżek cen na stacjach.
1: Prezydent przekonuje, że w ustawie brakuje mechanizmu, który zapewni przekazanie wpływów z podatku na obniżenie cen paliw. Żąda, żeby każda pozyskana złotówka służyła temu właśnie celowi. Podtrzymuje też zarzut niekonstytucyjności przepisów i zapowiada ich zbadanie przez Trybunał. Warto przypomnieć, że podobny podatek od nadmiarowych zysków wprowadzono za rządów PiS i objął branżę węglową, przypomina politolog Mateusz Zaręba.
2: Zgadzam się, że ta ustawa budzi moje jako politologa, ale nie prawnika, zastrzeżenia co do samego pomysłu na rozwiązanie, tak samo jak wtedy budziło. Więc to święte oburzenie opozycji dzisiaj mnie trochę bawi.
1: Jastrzębska Spółka Węglowa zapłaciła w ramach tak zwanej składki solidarnościowej łącznie 1 600 000 000 zł.
0: Komentarze zebrał Mateusz Gołębiewski. Blisko 700 tysięcy beneficjentów i wypłata ponad 11 miliardów złotych. Rząd podsumowuje 2 lata programu Aktywny Rodzic.
3: No bardzo jesteśmy dumni. W sumie 680 tysięcy dzieci w Polsce korzysta w ten czy w inny sposób z babciowego. No to jest rzeczywiście wielka grupa i chyba życie jest trochę chociaż lżejsze i łatwiejsze dzięki temu projektowi.
0: Mówił premier Donald Tusk. Najważniejsze jest to, co stoi za tymi liczbami, dodaje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
4: To jest 680 tysięcy rodzin i historii osób, które mogły wrócić do pracy, osób, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą, które mogły zaangażować swoich dziadków, czuć się bezpiecznie i po prostu decydować się na założenie bądź powiększenie rodziny.
0: Babciowe to 1500 zł miesięcznie, trafia bezpośrednio do placówek lub do kieszeni pracujących rodziców maluchów. Gdynia przetestowała, teraz czas na całą Polskę. Miasto wypracowało nieśmiercionośne sposoby radzenia sobie z dzikami. Przygotowanym przez miasto raportem zainteresowało się Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ma teraz posłużyć do stworzenia ogólnopolskich rekomendacji dla samorządów.
5: Rekomendacje zespołu to m.in. ograniczenie celowego i przypadkowego dokarmiania, zabezpieczanie odpadów komunalnych, stała kampania informacyjno-edukacyjna czy wyznaczanie na terenach lasów w przypadku Gdyni, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obszarów o ograniczonej antropopresji.
0: Wyliczała Agata Grzegorczyk, koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni. Dodatkowo powstają też standardy niedostępności, czyli zasady, które mają ograniczyć dzikom dostęp do jedzenia i miejsc, w których mogą się osiedlać.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Akademia Winoogrodnika w Zielonej Górze ruszyła specjalna akademia. Mieszkańcy podczas pierwszego spotkania próbowali swoich sił przy zbiorach winogron. Czy to trudna praca? Pytała uczestników Dorota Gut.
7: Ciężkie takie zbiory winogrona?
8: Pani, co ciężko coś powiedzieć, bo dopiero pierwszy raz to robimy, ale zapowiada się, że będzie dobrze.
7: Widzę, że pan dzisiaj odpowiada za dźwiganie, ciężka praca.
9: Tak, oczywiście jest to ciężka, ale satysfakcjonująca praca. Mam tutaj współpracownicę, która pomaga mi w zbiorach. Jest tego sporo.
10: Nigdy nie byłam. Pierwszy raz mam sekator w ręku.
7: To ciężko obsługuje się sekatorem, czy łatwa sprawa?
10: Łatwo. Kolega mi pomaga, bo nosi skrzyneczkę z winogronem.
0: Kolejne spotkanie na miejskiej winnicy zimą. Będzie ono poświęcone zimowemu cięciu winorośli.
11: Słońce za horyzontem już od prawie 30 minut, ale nad gorzowym regionem pojawiły się gęste chmury, jak na razie bez opadów. Na termometrach mamy 17 stopni, a ciśnienie jest wysokie i powoli rośnie. Barometry wskazują 1031 hektopaskali. W nocy chłodzi się do 12 kresek. Natomiast jutro od samego rana zdecydowana przewaga chmur, nieco więcej przejaśnień słońca pojawi się dopiero w drugiej części dnia. Bez deszczu przez całą sobotę i do 18 stopni maksymalnie. Niestety niedziela również będzie z przewagą chmur. Więcej słońca zobaczymy dopiero w najbliższy wtorek. Tymczasem na zegarach 5 minut po godzinie 19 w piątkowy wieczór. Paweł Gorzkiewicz, witam ponownie i na ten już trwający weekendowy czas polecam przeboje Radia Plus Gorzów.

Radia Pyzgorzów, za nami czerwone gitary, a przed nami 8. edycja Nagród Gospodarczych prezydenta Gorzowa. O miano nawigatorów biznesu walczą w tym roku aż 62 firmy, a laureatów poznamy podczas listopadowego Gorzowskiego Forum Gospodarczego. Kto ma szansę na nagrodę i w jakich kategoriach rywalizują przedsiębiorcy? O szczegółach za chwilę.

0: Za nami przeboje Radia Plus Gorzów. A 20 listopada podczas Gorzowskiego Forum Gospodarczego poznamy laureatów 8 edycji Nagród Gospodarczych Prezydenta Gorzowa. W tym roku o tytuł nawigatorów biznesu miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego walczą 62 firmy. Nagrody zostaną przyznane w 6 kategoriach. Stąd jestem, biznes świadomy społecznie, kobieta biznesu, mała firma roku, mecenas sportu i kultury oraz produkt regionalny. Najwięcej, bo 20 zgłoszeń trafiło do pierwszej kategorii. O tym, kto zwycięży, zdecyduje kapituła konkursu, złożona m.in. z przedstawicieli samorządu lokalnego biznesu, no i też mediów, ale także laureatów poprzednich edycji. Firmy zostały już ocenione pod względem formalnym, a teraz trwa wybór najlepszych kandydatów. Warto dodać, że przedsiębiorstwo może być nominowane tylko w jednej kategorii. Nagrody mają wyróżnić firmy aktywne lokalnie, rozwijające swoje produkty, wspierające mieszkańców, kulturę i sport, a także prezentujące nowe pomysły na rozwój lokalnej gospodarki. Wyniki poznamy podczas listopadowego forum, które od lat jest ważnym spotkaniem gorzowskiego biznesu.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też.

0: Między innymi od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
9: Kiciu,
10: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie. Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Krasowcu.

0: came today, but had to go to visit you.
1: To Przeboje Radia Plus Gorzów. A jeśli lubicie przesadzać, podlewać i cieszyć się własną zielenią, to 4 października warto pojawić się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie na jesiennych targach ogrodniczych, na które zaprasza Kamil Lewera, dyrektor GOK w Kłodawie.
2: W niedzielę 4 października zapraszamy Państwa do Kłodawy, a dokładniej spotykamy się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie przy ulicy Jeziornej 8, gdzie już o godzinie 10 rozpoczną się jesienne targi ogrodnicze. To wydarzenie, które jako Gmina Kłodawa i Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie organizujemy po raz pierwszy. Będzie to taka świetna okazja, żeby spotkać się z miłośnikami ogrodów, znaleźć piękne rośliny i jesienne inspiracje, a także przygotować właśnie swoje ogrody na kolejny sezon. Będzie można nie tylko zobaczyć, ale też i kupić między innymi rośliny, kwiaty, krzewy od naszych wystawców, którzy tego dnia spotkają się i przyjadą specjalnie właśnie dla Państwa. Zapraszamy całe rodziny. Będzie to doskonały sposób na spędzenie czasu i znalezienie czegoś wyjątkowego do swojego ogrodu. To wydarzenie, które realizowane jest w ramach zadania pod nazwą Zielona Przestrzeń, Wspólna Sprawa Mieszkańców, które dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Jak doskonale wszyscy wiemy, gmina Kłodawa jest gminą bardzo zieloną, bogatą w lasy, bogatą w jeziora. No i my chcemy, żeby nasza gmina była jeszcze bardziej zielona. Będziemy mieli dla Państwa do rozdania kilkaset sadzonek roślin. Będą food trucki, będą też lokalne produkty, tak jak między innymi miody. Razem z nami będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, będzie razem z nami też Związek Celowy Gmin MG6. Wspólnie z Automobil Klubem Gorzowskim zapraszamy Państwa także na zloty klasyków perełek motoryzacji. No i to będzie taka doskonała okazja do tego, żeby pochwalić się tym, co Państwo skrywają w swoich garażach, tymi motocyklami, tymi wyjątkowymi, przepięknymi pojazdami. Spotykamy się, przypomnę, w niedzielę 4 października przy ulicy Jeziornej 8 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
1: Wygląda na to, że najbliższy weekend w Kłodawie będzie idealną okazją, by przed nadejściem zimowych chłodów zaopatrzyć się w najpiękniejsze sadzonki i zdobyć cenne porady od profesjonalistów. Jesień to w końcu doskonały moment na porządki na rabatach i planowanie wiosennych efektów. Kamilowi Lewerze dziękujemy za to zielone zaproszenie, a Was gorąco zachęcamy do odwiedzin targów. Tymczasem na naszej antenie wracamy do przebojów z nutą nostalgii.

Na zegarach za moment godzina 20, a już jutro w kalendarzu przypada 3 października, Dzień Kasztana. To idealny jesienny pretekst, aby wybrać się na spacer po parku i schylić się po te błyszczące brązowe skarby, schować chociaż jeden na szczęście do kieszeni kurtki, albo po prostu zrobić z dzieciakami legendarne ludziki. Z kolei jeszcze dziś na naszej antenie za moment wiadomości o 20 i po nich startuje prywatka z Radiem Plus. Zapraszam w imieniu Marka Sierockiego i dziękuję już za dzisiejsze radiowe spotkanie. Paweł Gorzkiewicz, życzę udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek po 16.

0: Reklama.
1: Jesień to idealny czas na nowe nasadzenia. Wybierz drzewa i krzewy owocowe i stwórz swój własny ogród pełen kolorów i smaków. Potrzebujesz porady? Nasz ekspert pomoże Ci dobrać rośliny odpowiednie do Twojego ogrodu. A na jesienny klimat w domu i biurze? Domowe kwiaty jako dodatek. Piękno, które zostaje z Tobą na dłużej. Odwiedź Centrum Ogrodnicze Żelazny i przygotuj swój ogród na nowy sezon. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Wybierz rośliny, które odmienią Twój ogród.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. G jak gwiazda, W jak wspomnienia, P jak przeboje.
5: Karierę zaczynał w zespole Blackout. Jego Jaskółka uwięziona to jeden z największych polskich przebojów wszechczasów. Na wiele lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale od czasu do czasu wraca do ojczyzny i właśnie wrócił do Radia Plus.
4: B jak Stan Borys. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.
3: Autopromocja.
6: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Krzeszycach.
7: To może być mecz o być albo nie być dla selekcjonera Jana Urbana. Za 45 minut Polska-Rumunia na PGE Narodowym. Za chwilę też pijany prokurator za czwórki z zarzutami i narkotyki, które wyglądają jak cukierki. Jest 20. Marcin Bartnik. To prawdopodobnie mecz o być albo nie być dla Jana Urbana. Za niecałe 45 minut na PGE Narodowym początek spotkania Polska-Rumunia. Dla biało-czerwonych to trzecie starcie w obecnej edycji Ligi Narodów. Po remisie z Bośnią i przegranej ze Szwecją na naszych piłkarzy i selekcjonera spadła fala krytyki. Znamy już skład Polaków na to spotkanie. Łączymy się z PGE Narodowym. Tam jest nasz reporter Michał Rawa. Dobry wieczór.
8: Tak jest, dobry wieczór. Jan Urban wraca do ustawienia z czwórką obrońców. W defensywie zobaczymy dzisiaj Kasza, Bednarka, Kiwiora i Frankowskiego. Za nimi w bramce Marcin Bułka. W pomocy Szymański, Zieliński, Nowak i Zalewski, a przed nimi dwójka napastników, Karol Świderski i Robert Lewandowski. To oznacza dwie zmiany w porównaniu z meczem ze Szwecją. Zdecydowana przegrana w tym spotkaniu spowodowała, że pojawiło się coraz więcej głosów podważających pozycję selekcjonera Urbana. Ewentualny remis czy porażka z Rumunią spotęgują krytykę, bo nasi dzisiejsi rywale grali oba mecze Ligi Narodów i wydają się najsłabszą drużyną w naszej grupie.
7: Zatem trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Dziękujemy za relację. Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45. Prokurator zatrzymany za jazdę po alkoholu usłyszał zarzuty. Były już zastępca prokuratora okręgowego w Opolu przyznał się do winy. Policjanci zatrzymali go we wtorek wieczorem na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Zarzut usłyszał po uchyleniu immunitetu przez Sąd Najwyższy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Samochód Henryka W. zwrócił uwagę patrolu na wysokości Mirocina. Kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Policjanci czterokrotnie zbadali go alkomatem. Wszystkie wyniki potwierdziły stan nietrzeźwości. Prokurator przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Ma powstrzymać się od prowadzenia pojazdów na czas postępowania. Zastosowano wobec niego też poręczenie majątkowe w wysokości 10 000 zł i zawieszenie w czynnościach służbowych. Henryk W. stracił również stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Grozi mu do 3 lat więzienia.
7: Przypominał Mateusz Gołębiewski. Ceny ropy zaczęły spadać po decyzji o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek paliw przez państwa grupy G7 i ich partnerów. Tak oświadczył szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Uwolnienie tych rezerw ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy, o co mocno zabiegał prezydent Donald Trump ze względu na rekordowe ceny w USA. Warunkiem jest jednak nie wprowadzanie zakazu eksportu oleju napędowego, czym groziły w ostatnich dniach Stany Zjednoczone, wywierając presję na swoich partnerów. wyglądało jak paczka cukierków. W środku były narkotyki. Policjanci ostrzegają rodziców po wydarzeniach z Elbląga. U 15-latki znaleziono narkotyk ukryty w kolorowym opakowaniu wyglądającym jak słodycze.
0: Apel do rodziców, jeżeli zauważymy u swojego dziecka tego typu opakowania, w których przechowywane są jakieś substancje nieznane o intensywnym zapachu, aby zainteresować się taką sytuacją.
7: Mówił Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Narkotyk o oznaczeniu 2CB to uzależniający środek silnie pobudzający, zwany też różową kokainą.
4: Wiadomości Radia Plus.
7: W dobę ostrzyże 50 klientów. Szczeciński barber ruszy jutro na pomoc chorym dzieciom. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
10: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Kto robił dla siebie, bez szans. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł. Jak wyjdzie, to wszystko będzie okej. Okay.
7: Mówił sam pomysłodawca akcji Kiri Keiko. Start wydarzenia jutro o godzinie 9 w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.

0: Sylwetka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki, rozpoczynamy prywatkę w klimatach flamenco. To mistrzowie tego gatunku, grupa Gypsy Kings, Joby Jobasso i Volare.

0: Grupa Gypsy Kings z utworem Bamboleo zakończyła pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
2: Po reklamie.

0: to do so.
1: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 96 w Kunowicach.
2: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
3: Nasz drugi miks otwieramy w klimatach hitów z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek zespół Joy, Touch by Touch, potem Monte Cristo, Lady Valentine, będzie też Sandy Martin i People from Ibiza.

To był Sandy Martin i jego muzyczna wizytówka People from Ibiza. Przed nami formacja My Mind i Hypnotic Tango. Potem Stylu i Pretty Face. Będzie też Magazine 60 w nagraniu Rendezvous Sir La Costa del Sol.

To była formacja Magazine 60, a przed nami Baby's Gang i Happy Song. Potem Król Italo Disco Savage i I'm Losing You. Będzie też grupa Fun Fun i utwór Happy Station.

0: Zespół Pulsar zakończył ten miks utworem Hypnosis.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Lipkach Wielkich.
1: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Nasz kolejny przebojowy miks w klimatach latino. Na początek Carlos Santana i Rob Thomas w przeboju Smooth. Potem Leon Rimes i Can't Fight the Moonlight. Będzie też Enrique Iglesias i Bailamos, a także duet Paula i Chiara w nagraniu Vamos a Bailar.

0: Gloria Estefan utworem Dr. Beat zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ponownie w klimatach lat 80. Ten miks otwiera Pilion utworem Happy Children, potem Scotch Disco Band, a także grupa Bonem w nagraniu Kalimba de Luna.

To był zespół Bonem, a to holenderscy DJ-e MC Michael G, DJ Sven i Holiday Rap. Będzie też Pino D'Angelo, Maquelida, a także Bandolero w nagraniu Paris Latino.

0: Trio Big Fan utworem Blame It on the Boogie zakończyło ten mix.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Zamiast jesienią chodzić jak struty, kup sobie nowe buty. Wyprzedaż skórzanego obuwia jesiennego i zimowego. Od 1 października, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. A w sobotę od 10 do 14. Kiermasz obuwia skórzanego. Gorzów Wielkopolski, Pocztowa 3.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. G jak gwiazda, W jak wspomnienia, P jak przeboje.
0: Karierę zaczynał w zespole Blackout. Jego Jaskółka Uwięziona to jeden z największych polskich przebojów wszechczasów. Na wiele lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale od czasu do czasu wraca do ojczyzny i właśnie wrócił do Radia Plus.
6: B jak Stan Borys. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks to klimaty zbliżone do reggae. Na początek Precious Wilson i Raising My Family, potem a la carte Jimmy Gimme Reggae, a także grupa Silent Circle i Love is Just a Word.

To był zespół Cool and the Gang i Get Down On It. Tak zakończył się ten mix. A już za chwilę Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love. Będzie też grupa Blue System, My Bed is Too Big, a także trio Bad Boys Blue w piosence I Wanna Hear Your Heartbeat.

śpiewała Patty Ryan, a przed nami nieżyjący już były wokalista grupy Bay City Rollers Les McKinney, Love is Just a Breath Away. Potem Kylie Minogue, Better the Devil You Know, a także Jason Donovan w nagraniu Too Many Broken Hearts.

To był Jason Donovan i Too Many Broken Hearts, a już za chwilę ABBA, The Winner Takes It All, potem John Paul Young, Love Is In The Air, a także duet Baccara w piosence Yes Sir, I Can Boogie.

To była Cherlane, a teraz formacja Miko i temat z Gwiezdnych Wojen. Potem mistrz elektroniki Giorgio Moroder w dwóch utworach: Let the Music Play i I Wanna Funk With You Tonight.

Giorgio Moroder, I Wanna Funk With You Tonight. Tak zakończył się ten mix, a za chwilę nasz kolejny, ostatni już dzisiejszy mix i Barry White, You're the First, the Last, My Everything, Boyz II Gang, Can't Take My Eyes Off You, a także Patrick Hernandez w piosence Born to Be Alive.

francuska wokalistka Sheila, teraz francuska formacja Belle Époque i Black is Black, potem włoski duet La Bionda i Sandstorm i na koniec The Great Buzuki Disco Band, no i klimaty greckie, Disco Buzuki.

greckich klimatach zakończyliśmy naszą dzisiejszą prywatkę. To był zespół The Great Buzuki Disco Band. Kolejna prywatka już jutro, czyli w sobotę od godziny 20 na antenie Radia Plus.